0: RMF Max. Hity na Maxa.
1: Siądź na chwilę i leć mi. Eprzeć bilet i jeśli. Ja pragnę życia i śmierci. Ty płaczesz oceanem łez. Zatrzyjmy zapachy, ślady. Żyjmy nie chcąc się naprawić. A widząc w tle światła obławy.

wsiąć na chwilę i leć mi. Wyprzeć bilety, jeśli ja pragnę życia i śmierci. Ty płaczesz oceanem łez.

słodką. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rdęcioł. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentol. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rdęcioł. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentol. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol.

szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.

Kładę nas na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.

szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.

0: horyzoncie rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas się dłuży i mam dość tej nudy,
0: możesz paść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj gossip girl.

0: na to wiem.
1: Męskie granie orkiestra. Orkiestra gra i to gra od samego rana i to jest orkiestra RMF Max.
2: Dzień dobry.
1: Siema trąby, siema bębeny.
3: Jakim jesteś instrumentem dziś?
2: To jest obraźliwe?
3: Nie, to miało być pieszczotliwe.
1: Fajne.
2: Siema trąbo.
3: Ale to wasi ludzie tutaj.
1: Ale na przykład przyjdź sobie do kogoś w pracy i teraz powiedz siema tamburynie, nie?
2: Na przykład.
1: To jest super, super sprawa.
2: Siema flecie.
3: Dobra, to jest trochę przegina, ale jest bardzo rano, więc można tak przypomnieć.
1: Słuchajcie. Siema wszystkim, to jest RMF Max. Jak mówisz w ogóle na siema do swojego kumpla w pracy? No napisz nam na Messenger RMF Max.

szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.

0: Łup, łup, łupanie od samego rana. Lumix i self-aware, dobra porcja bitów podaną do stołu, można się częstować. To jest Wstawaj, nie udawaj, RMF Max. Będziemy was budzić, dobrze, że z nami jesteście. Super.
1: No, i będziemy was zabawiać. Mamy dla was fajne newsy. Słuchajcie, marka Nawrocki. Nawrocki. Aha. I skądinąd wiemy, że marki tej zegarki, tej marki nosi na przykład też prezydent. Aha. Ma wypuścić teraz taki limitowaną transzę zegarków. Aha. Patriotycznych. O. No, ale ma być ich Ile? Tylko 1000 sztuk.
0: 1000? Skoro patriotycznie, to czemu nie na przykład 966 albo 1410?
2: Albo dlaczego nie na przykład 2137 sztuk?
1: Dlaczego?
2: Dlaczego nie?
0: Dlaczego?
3: Dlaczego?

0: Nasz mały dom strachów w RMF Ghost Town i Adam Lambert.
1: Jezu, przestań, bo mi prawie serce stanęło.
0: No, tak,
1: tak się przeraziłem. No.
0: Przed szóstą, to jest Wstawaj, nie udawaj.
1: Siemano, ekipa, tu RMF Max i oglądamy dla was fajne, ciekawe newsidła. Słuchajcie, znowu obrabowano na kilka milionów euro biżuterię z Francji.
0: Znowu?
1: Podbili do Muzeum La Luc w Alzacji. I skradziono po prostu, wyciągnięto jakieś tam kosztowności.
0: Ale to co oni nie wiedzą, co mają robić, raz okradli Louvre. No, to, nie, to nie umieją się jakoś ogarnąć, tak. Pilnować, co
1: ale wtedy podjechali takim dźwigiem, to teraz wszyscy pilnowali dźwigów.
0: No tak.
1: A oni pewnie koparką podjechali.
2: Le koparką.

0: 4 minuty po godzinie 6, ekstra klasa, jeżeli chodzi o poranne hity, to Moving to the Sun i to jest Wstawaj, nie udawaj, to jest RMF Max, to jest Karolina Kowalska, to jest Filip Kliber. Jesteśmy oczywiście i sprawdzamy, co tam do nas napisaliście, ponieważ mamy na przykład SMS-y, że ludzie się witają, siema Odyńcu.
1: Co to znaczy?
0: Nie wiesz, co to znaczy siema Odyńcu?
1: Nie.
0: To znaczy siema ekipa RMF Max. Gips, Kukon, Jonathan, Ty masz 4 po 6. Wstawaj, nie udawaj.
1: Siema, ekipo.

0: Odpalamy poranek w RMF Max. 14 po godzinie 6. Fire za nami, a przed nami, słuchajcie, no cuda ogłaszają.
1: Donald Trump. Donald Trump to jest ogólnie u nas jedna z ulubionych postaci w ostatnim czasie. Donald Trump ostatnio zapowiedział tańszą wołowinę w ramach świętowania Święta Niepodległości.
2: No, ja się bardzo cieszę, tylko mam nadzieję, że jak już tak prezydent ogłasza, no to nie, że nie będzie na kartki.
0: A ja nie wiem, no jak ktoś nie je mięsa, to co? Zresztą, a na przykład u nas, na 11 listopada, to co? Takie tańsze rogale świętomarcińskie? Czy to jest takie drogie?
2: Na przykład.

0: całą paczką.
1: Na spontanie.
2: Tak brzmi to na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato

0: 6:26.
1: Karola i Matełko.
2: No i tak, środa jest, a my nadal mówimy o weselach. Słuchajcie, bo się tyle działo w ten miniony weekend. To jest sezon. Ola Nowak, czyli influencerka, wzięła ślub. No spektakularny, spektakularny. Można mieć wrażenie, że z Jamesem Bondem, ponieważ jej przyszły mąż zjechał...
3: na takim wyciągu, na takiej rolce.
2: Na tyrolce.
3: Ale chodzi o to, że to jest hitem w necie i wszyscy te roka tutaj się wszystkim wyświetla i tam był mega po prostu kozacki.
2: No jeszcze tam on zjeżdżał, a Roxy Węgiel śpiewała. Słuchajcie, piosenka.
0: Ludzie, czego tam nie było?
2: To a
0: było...
2: gołębie latały i jednorożce robiły tęcze.
0: Dla mnie to było takie wesele, że tam nawet stół wiejski był miejski, nie?
2: Ja się zastanawiam, na którym etapie bogactwa człowiek zaczyna marzyć o zjechaniu na Tyrolce na swoim ślubie.
3: No tak, a mi się wydaje, że ona robiła konkurencję Taylor Swift, tylko że Taylor o tym nic nie wiedziała.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
2: A tymczasem nasz skromny chłopak, skromny, ale zdolny, zdolny Dawid Podsiadło i
0: znowu podsiadło
2: do pół do siódmej. A nieprawda, bo 6:27.

0: do porannego sterowania ząbków Ina i Morenito. 6:35, wstajemy i przy okazji piszemy wiadomości do RMF Max. Tak trzeba robić.
1: 3001 albo Messenger RMF Max. Tutaj oczywiście jesteśmy dla was. Można pisać, można się nagrywać. Wszystko dozwolone.
2: Zwłaszcza jak nigdy nie wysłałeś do nas wiadomości, to to jest świetny moment, bo pochwal się, jaki jest twój rekord na kaucjomacie. Słuchajcie,
0: Ja się odpalam od razu. Ja mówię 32 zł.
2: Nie.
0: Przysięgam, 32 zł.
1: Proszę państwa, tak brzmi człowiek, który wkurza nas w kolejce.
0: Co?
1: Najbardziej.
0: To denerwuje ludzi? W ogóle to was denerwuje, nie, że na przykład ja tam stoję
1: minut?
0: I wykładam te wszystkie śmieci na
1: ani trochę.
0: Baladę?
2: A ja na przykład, Matełko? Mój rekord to jest zero, bo kiedyś włożyłem po prostu taką puszkę i zablokowałem automat i musiałem uciec, udawać, że to nie ja, więc...
1: 3001 albo Messenger RMF Max. Dajcie nam znać, jaki jest wasz rekord na kaucjomacie. Ile wrzuciliście, ile wam wydało? 3001.
3: Reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę, a 10 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre 7,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Ale duża.
6: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
6: To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
8: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
11: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: I po reklamie.

0: najlepsze wspomnienia.
1: Jak buszowanie po lesie.
2: Jak wygrała we flanki.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.

szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.

0: 11 minut do 7.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: No i pytamy was o to, ile najwięcej zebraliście za butelki plastikowe, puszeczki w kaucjomacie, ile tam się uzbierało. I myśleliśmy, że rekord padł w tym studiu, że rekordzistą jest Filip.
0: I 32 ale złote.
3: Nie,
0: ja w ogóle jestem...
3: To jest amatorszczyzna
0: Filip
3: w ogóle.
0: Pusty śmiech mnie ogarnia.
3: Co za to można kupić, zapraszam.
0: Ludzie, 14 worków za 92 złote. Ktoś przez tydzień, co gdzieś nie pojechał, to maszyna była zepsuta. No stary, jak wrzucasz, wiesz, po cały worek od razu i pewnie w ogóle nie opróżniasz tego worka, no to co się dziwisz, nie?
4: No, ale tutaj jeszcze mamy... różne kwoty. 150 zł dwa razy, natomiast absolutny rekordzista, proszę bardzo,
3: 1654 złote. Wow. Jak?
0: Matko jedyna.
3: Przepraszam, czy jest jakiś zawód już? Bo skoro tyle pieniędzy, to znaczy, że ktoś zarabia i robi tu pracę profesjonalnie.
0: Z kim jesteś zawodu? Butlarzem, nie? Od razu mówisz.
4: No. No to brzmi jak taki solidny spacer, nie wiem, po juwenaliach albo coś.
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
4: Po rodzince się przejechał człowiek, pozbierał parę
0: dni. Po świętach,
4: dni.
0: Nie? Przy okazji, słuchajcie, będziecie to wyrzucać może, czy mogę? Mogę to zabrać.
3: A macie jakiś duży worek?
4: Gratulacje serdeczne ekipo.
0: 1654.
3: No i 10 minut do 7 w RMF Max.
0: Jesteście niesamowici.
5: Słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: 5 minut do godziny 7. Meduza, James Carter, Ellie Duay, ludzie, kogo tu nie ma, to jest RMF Max.
1: Jest, jeszcze poczekaj, jest?
2: Jest.
3: Bardzo fajne.
1: Flash jest tutaj, słuchajcie, za chwilę będzie razem to, z prognozą pogody.
2: Poproszę, dodajmy ludziom tego flasha.
0: Tak. Dajmy. Max. Dajemy ludziom to, czego chcą. Flash.
4: Reklama.
5: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
7: Została nam już tylko apteczka.
6: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
7: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
6: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
8: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
6: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
8: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
9: Adamet, z pasji do rozwoju.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent MRGO Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: No szarp te palmy i będziesz mieć kokosy.
14: Super!

0: 69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
3: I po reklamie.

0: 이거
1: Jak długi dzień pełen słońca.
2: Jak impreza na plaży.
3: Jak noc w namiocie.
4: Tak brzmi lato na maksa.
5: RMF Max. Lato na maksa.
6: Lato na maksa!
7: Punktualnie 7 w RMF Max oznacza, że czas na flesz. Anna Łopuszańska, dzień dobry i zapraszam. A zaczynamy od porannego raportu z Pomorza. W Krynicy Morskiej i w Mrzeżynie z powodu wichury trzeba było ewakuować harcerzy. Obozy musiało opuścić ponad 400 osób. To prewencyjna akcja. Alerty drugiego i trzeciego stopnia przed silnym wiatrem dla północnej i północno-wschodniej części kraju obowiązują do godziny 12. Do odwołania zamknięte jest też molo w Brzeźnie. Miejskie służby w Trójmieście na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej apelują do mieszkańców i turystów o ostrożność. W Europie powstanie Centrum Serwisowania Pocisków do systemów Patriot. Trwa szczyt NATO w Ankarze, a to jego pierwsze efekty.
8: A dzięki niemu będzie można łatwiej i szybciej produkować i serwisować pociski, które są kluczowym elementem nie tylko polskiej, ale europejskiej obrony powietrznej. Przypomnę, że pociski są amerykańskie i są używane do systemów przeciwlotniczych Patriot. Takich samych używa też Ukraina, broniąc się przed rosyjskimi nalotami.
7: Tyle Michał Radkowski. Nasz kraj w Turcji reprezentują prezydent Karol Nawrocki, szef MSZ Radosław Sikorski oraz wicepremier i minister obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. A w Ankarze jest też prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, który wydał rozkaz przeprowadzenia serii ataków na Iran. Do uderzeń doszło tej nocy. Dowództwo centralne USA tłumaczy, że to odpowiedź na zaatakowanie statków w cieśninie Ormus.
9: Komentatorzy zwracają uwagę, że czas może nie być przypadkowy. Dziś Trump będzie o Iranie rozmawiał z sojusznikami z NATO. Wiadomo, że zaatakowano irańskie systemy obrony przeciwlotniczej, systemy monitorowania wybrzeża, wyrzutnie pocisków ziemia-powietrze, stanowiska przeciwokrętowych pocisków manewrujących, bazy wykorzystywane do uruchamiania dronów oraz obiekty infrastruktury portowej.
7: O tym wszystkim mówił Paweł Żuchowski. My do tematu będziemy jeszcze wracać, tymczasem znamy już wszystkie mundialowe pary. Przed Wami najnowsze doniesienia z piłkarskich boisk i nie tylko oczywiście mistrzowski flesz sportowy. Już teraz, tuż po tym, aktualna prognoza pogody. Argentyna zameldowała się w ćwierćfinale piłkarskiego mundialu. Końcówka meczu dostarczyła sporo emocji. Ostatecznie ekipa Messiego pokonała Egipt 3-2. Ostatnim ćwierćfinalistą Szwajcaria, która po serii rzutów karnych pokonała Kolumbię 4-3. Zatem faza 1/8 finału piłkarskiej imprezy za nami. W grze Francja, Maroko, Norwegia, Anglia, Hiszpania, Belgia, Argentyna i Szwajcaria. No a jutro starcie Francja-Maroko. Na siatkarskich parkietach z kolei walczą nasze siatkarki. Polki w Lidze Narodów mierzą się z Turczynkami. Na razie niestety przewaga Turcji. Trwa czwarty set. Do tematu wrócimy. Jeżeli liczyliście na powrót lata, to niestety musimy Was rozczarować. Dziś pogoda bardziej taka jesienna niż letnia. Na termometrach maksymalnie od 14-16 stopni na północnym wschodzie i na Pomorzu Gdańskim 17-21 w głębi kraju do 22 stopni na południowym zachodzie oraz krańcach zachodnich. Natomiast w ciągu dnia może niestety solidnie popadać. Będą też przejaśnienia, ale niestety niewielkie i na czyste niebo się raczej nie zanosi. To niebo będzie zaniesione, ale od chmur.
5: Dawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana. Gramy hity na maksa.
10: 3 minuty po godzinie 7, zapaszcie sobie kawkę, usiądźcie sobie z RMF Max i zrelaksujcie się.
11: Ja se tak myślę, a zróbmy se teraz taką fajną godzinę, co nie?
12: O, no, to jest super pomysł.
10: Mega!
12: Ale?
11: Dzięki.
12: Ale żebyście wiedzieli, co to będzie za super godzina, no to musicie być z nami. A zagramy tak, że no nigdzie się nie będziecie chcieli ruszać. To Piggyback i G, Sorry Papi, to na 4 po 7 w RMF Max.

0: Hej, ty pary w RMF Max na 10 po 7.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
0: No i mamy środowy poranek i od samego rana bawimy was jak możemy, robimy piruety, ale też trochę ciekawych rzeczy opowiadamy.
3: Ja zaraz stanę na rękę.
4: Słuchajcie, ekipa, jest taki case gościa, który zostawił na lotnisku samochód w Rio. No i przez 6 lat tam stał. Znamy takie wraki u siebie też na ulicach, które stoją.
0: U nas się zostawia na osiedlu.
4: Wrócił po niego.
0: I ile?
4: Ktoś podliczył, że w Polsce by mu wyszło za to, nie wiem, 197 tysięcy złotych chyba.
3: Ludzie. Ale to wiesz co, ja tak kiedyś zostawiłem autobus, tak porzuciłem go. Po prostu wysiadłem z niego, nie? I nigdy już do niego nie wsiadłem, no.
4: Ale wiesz co, nie, to nie martw się, bo on chyba jeszcze jeździ z tego, co widziałem.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: No na to liczę.
0: Pozdrawiamy wszystkich za kierownicą autobusów. Fajnie, że słuchacie. Wiktor Waligura u nas już teraz, a za chwilę, słuchajcie, będzie okazja potańczyć.
3: Ua.
0: Do Spice Girls.

0: 17 minut po godzinie 7. Budzimy was i robimy to jak nikt inny przy okazji.
1: A dzisiaj, słuchajcie, dokładnie dzisiaj mamy i mija 30 lat od kiedy ten numer po raz pierwszy usłyszał świat.
0: I w związku z tym odpalamy zabawę, ponieważ Spice Girls oficjalnie rozpoczęli karierę 30 lat temu, wypuszczając kawałek Wannabe. No, no i teraz wy też możecie być kimś. No,
2: najważniejsze pytanie życia dla wielu z was. Którą spajsetką jesteś and why?
1: Dlaczego?
2: Napisz nam na Messengerze why? RMF Max. Wiesz, ja jestem przed Emmą. Dlaczego? Nie wiem.
1: Tak wyglądasz, Mateusz, tak wyglądasz.
2: To jest mój spirit animal po prostu.
1: Buty na koturnie i dwa blond kucyki. Tak jest, tak wygląda Mateusz Patek. Messenger RMF Max, dajcie nam znać, którą spajsetką jesteście i dlaczego. Składamy dzisiaj Girls Band.
0: I przy okazji rozdajemy gadżety RMF Max.
2: Oczywiście.
0: Bo mamy przecież i ręczniki plażowe, i mamy piłki plażowe. Jeżeli akurat jedziesz na wakacje, to taki zestaw możesz właśnie skompletować.
2: Karteczki ze Spice Girls.
1: A wymienisz się?

0: fajne. Jak wypad nad wodę.
1: Jak śmiganie na żagle.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato!

0: Każdemu należy się pauza, absolutnie. Zespół Bauza też.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Matełko.
3: Siopa, ale fajnie gramy, fajny numer, fajnie. No pewnie, że tak. No
0: oczywiście, jeden z moich ulubionych.
4: To jest RMFX, ja mam inne ulubione rzeczy. Słuchajcie, dzisiaj 30 lat mija od momentu, kiedy świat po raz pierwszy usłyszał numer Wanna Be od Spice Girls. No i pytamy was o to w RMF Max, którą spicetką jesteś?
3: Ale zanim to zapytajmy, czy przypadkiem ktoś ma tutaj na imię Wiktoria?
0: O, proszę bardzo.
3: Spytajmy,
4: jest nie jest tutaj Wiktorii przecież.
0: Bo ja na przykład nie mam Wiktoria,
3: ja
0: nie mam. Ale jest Karola na przykład, która
3: masz
0: mogłaby
3: na trzecie?
0: Mieć.
4: No Wiktoria.
3: A czemu?
4: Po Wiktorii Beckham. Marzyłam o tym od świetlicy, od pierwszej klasy. I jak mogłam, to wykorzystałam.
0: Ludzie, to się naprawdę wydarzyło. Ale to też się wydarzyło na naszym Messengerze, ponieważ nagrywacie nam głosówki.
5: Ja zawsze się czułam Melanie C. Ona jest taka chuliganka jak ja i ma tatuaże też tak jak ja.
6: Ja mogę być Wiktorią Adams, ponieważ nadal czekam na ślub ze znanym piłkarzem. No i się udało, no więc dlaczego mi nie? Pozdrawiam.
7: Zdecydowanie Wiktoria Beckham, bo lubię jej męża.
0: O, czy mamy więcej
4: to
0: Wiktorii.
4: To jest prawdziwy powód.
3: Ja dalej jestem Emmą.
0: Ale mamy dla wszystkich naszych spajsetek gadżety od RMF Max, ale mamy też przy okazji oczywiście Wannabe na antenie RMF Max.
1: To jest nowość w RMF Max.

0: Dzisiaj to już można sobie trochę pogwizdać na pracę. Można czy nie można?
1: Można, co nie można?
0: Oskar Sędzwery, Max, 22 minuty do godziny 8. Fajnie, że jesteście, fajnie, że słuchacie. A teraz informacja z metką Made in China, bardzo proszę.
1: Chiny ostatnio przesłali dane z prędkością ponad 51 terabitów.
2: Co?
1: 51 terabitów na sekundę.
0: A możecie mi powiedzieć, czy to jest szybko, czy nie? Bo ja nie za bardzo się znam.
3: To jest bardzo.
1: Chciałbym powiedzieć, ale nie mogę tego powiedzieć, jak bardzo to jest szybko, Karola.
3: Ja bym chciał powiedzieć, ale już to powiedziałem, tylko nawet nie słyszeliście, bo to było tak szybko.
0: No dobra, i co dalej? No, w związku z tym.
1: Ja bym się takim internetem na przerwie na przykład, to bym sobie wysłał explosion na komórę kumplowi, nie?
3: No. Ale to jest po prostu prędkość taka w Chinach. Max. A u nas to mi się...
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Wiemy, co jest ekstra.
5: Do tego się słucha. Co jest hitem?
6: To ma potencjał.
4: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Top Dance Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00 tylko w RMF Max.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
8: Internet bez limitu przez pół roku. W Play na kartę nie licz gigabajtów. Wybierz, co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej. Play.
9: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
10: Citroen. I po reklamie.

szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.

0: Mega wakacyjnie gramy w RMF Max. Dioro w RMF Max na 12 przed 8.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: A teraz wszyscy fani króla Latino robią głośniej, ponieważ Skolim wypuścił własną linię bielizny i możecie się skusić albo na przykład na stringi z palemkami, albo na przykład można sobie kupić bokserki z napisem wejdę.
4: Fajne, bardzo to...
3: Fajne, no.
4: No, nowa linia. Ale wcześniej wypuścił też parówki i tak sobie myślę, żeby tego, kurczę, nie pomieszać, żeby się nie pomylić, co do czego, jak?
3: Tak, bo na przykład można sobie potem gacie ugrillować, nie? To jest najgorzej w ogóle.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: A potem stringi przez róż przelatują i to też nie jest dobre.

0: Ale wiecie, że najlepsze nuty na rano to są w RMF Max. Ariana Grande, 5 minut do 8. To jest wstawaj, nie udawaj.
1: No to ekipa RMF Max też o tym wie. No i właśnie, słuchajcie, mówimy coś, dorzucamy coś?
2: Nie, nie.
0: Nie, ja zostawmy, myślę, że nie.
2: Dajmy po prostu ten flash teraz, niech to wybrzmi.
1: O 8, a może być o 8?
2: O 8 jest flash.
0: Ale poczekaj, bo ja jeszcze pogodę mam.
2: A, dobrze, to
0: tak,
2: razem,
0: dorzucimy.
2: W komplecie.
0: No to słuchajcie, mamy komplet na 8.
3: Reklama. Ale duża.
4: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
4: To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
7: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
9: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
11: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
10: A co?
12: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
11: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
12: Bo zależy mi na sobie.
11: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
3: I po reklamie.

0: leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
2: Jak 2 tygodnie urlopu.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato na maksa!
5: Jest 8, czas na flesz w RMF Max. Anna Łopuszańska. Dzień dobry ponownie i zapraszam. I na otwarcie istotna informacja dla kierowców z Pomorskiego. Problemów z płynną jazdą spodziewajcie się teraz na S7 na wysokości Gdyni. Osobówka uderzyła w bariery. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Gdyni. Na szlaku Skarżysko-Kamienna-Suchedniów tymczasem w Świętokrzyskiem wstrzymano ruch pociągów. Powodem utrudnień jest drzewo, które przewróciło się na trakcję. Składy PKP Intercity jeżdżą przez stację Opoczno-Południe.
4: Słuchacie RMF Max.
5: No a dziś mamy poznać szczegóły rządowego planu na reformę ochrony zdrowia. Nad zmianami pracują minister zdrowia i przedstawiciele NFZ-u. A przed gmachem resortu pojawią się przedstawiciele związków zawodowych działających w ochronie zdrowia. Wczoraj domagali się spotkania z minister Jolantą Sobierańską-Grędą podczas spotkania zespołu trójstronnego w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog. Pani minister jednak nie przyszła.
6: To lekceważące i nie tak powinien wyglądać dialog społeczny, ocenili związkowcy.
7: Tylko główny szef resortu może te informacje przekazywać, no to my chcemy tej rozmowy z głównym szefem.
6: Mówiła przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Krystyna Ptok.
5: To był Igor Skrzypek. Niemcy tankują w Polsce. U nas jest taniej i to mimo końca rządowego programu CPN. Jak w takim razie ten cennik wygląda w rejonie polsko-niemieckiego pogranicza?
8: Około 2 zł różnicy w cenie za litr diesla lub bezołowiowej 95 i to na korzyść Polski. Pracownicy stacji benzynowych mówią, że weekendowe promocje na polskich stacjach przyciągają głównie naszych rodaków. Po niemieckiej stronie nie ma takich rozwiązań, a nasi sąsiedzi i tak wolą tankować swoje auta w Polsce. Tankuję raz w miesiącu, pełen bak i kanister. Tu jest po prostu taniej i to dużo taniej.
5: No to tak około 40-50 centów. W Słubicach był Beniamin Kubiak-Piłat. No i to wszystko na teraz. Z kolejną dawką treści oczywiście wracamy punktualnie o 9:00. A teraz mistrzowski flesz sportowy. Tuż potem prognoza pogody. No i mamy to. Poznaliśmy ostatnich ćwierćfinalistów mundialu. Awans wywalczyła Argentyna, pokonując Egipt 3-2 i Szwajcaria. Helwecie ograli Kolumbię 4-3. Zatem, no, poza Szwajcarią i Argentyną, Francja, Maroko, Norwegia, Anglia, Hiszpania, Belgia. Dziś mundialowa przerwa, mecze od jutra. Na początek starcie Francja-Maroko. A teraz porażka polskich siatkarek podczas turnieju Ligi Narodów w Osace. Przegrały z Turczynkami 1-3. Biało-czerwone na parkiecie pojawią się w czwartek. Ich rywalkami będą Amerykanki. Na zamknięcie jeszcze doniesienia z kortów w półfinale Wimbledonu melduje się Jannik Sinner, który pokonał Jana Lenarda Struffa 7-5, 7-6, 6-3. No i w piątek powalczy z Nowakiem Dziokowiczem. Termometry dziś wskazują okolice 16 stopni nad morzem, 20 stopni to Warszawa, podobnie będzie w Krakowie i do 22 stopni we Wrocławiu. Najwięcej zobaczymy właśnie na Dolnym Śląsku, natomiast jeżeli chodzi o przejaśnienia i rozpogodzenie, one będą się pojawiać, ale niestety chmur może być trochę więcej momentami i te chmury przyniosą opady deszczu, także intensywne. Wiatr ma powiać głównie umiarkowanie, chwilami jednak powieje nieco silniej. Biometr nie będzie korzystny.
9: Dzisiaj bardzo ważny dzień dla ekipy jaki? RMF Max, bo dzisiaj opublikowane będą wyniki matury.
10: A ktoś z nas zdawał maturę?
9: Tak, no przecież wszyscy od nas z ekipy zdawali.
11: Ale już parę lat temu na szczęście.
10: 30% wystarczy, słuchajcie. 30% to nigdy nie było tak dużo jak o tej porze.

0: ale dobrze buja od samego rana. Tak działa RMF Max, to był Denzel, You Spin Me Round. Jest 8 minut po godzinie 8. A ja, ale słuchaj, umówmy się.
1: Jak się stało?
0: Ja powiem, że 1200 to nie pomnożysz. Nie dasz rady.
2: No dasz.
0: Nie?
2: Podtrzymaj mi kawę.
0: Ile? Razy 1200, jakbyś pomnożyła.
2: 1200, dobra, słuchaj.
3: Nie wierzę, zrobiła
2: 3,
3: to.
2: 2, 1. Startujemy z rundą bonusową. Słuchajcie, odpaliłam to przed momentem. Wow. Kliknęłam, więc od teraz wszystkie wasze zgłoszenia do zabawy.
0: Ale ja
2: Casa de Palma.
0: Nie możemy.
3: 1200 razy Karola mnoży wasze zgłoszenia, a można wygrać nawet 15 koła. Można wygrać różne nagrody i to wszystko w naszej zabawie Casa de Palma.
2: Ja już tego nie zatrzymam. Przez 10 najbliższych minut to się po prostu dzieje, słuchajcie, więc dołącz do zabawy teraz, bo 10 minut to naprawdę nie jest dużo, zwłaszcza o poranku. 7327, tutaj też hasło Max SMS-em za 3,69. Możesz też zgłosić się, jeśli siedzisz akurat przed kompem, przez rmfmax.pl. I tu, razy ile?
0: Razy 1200.
2: Ludzie, mnożymy twoje zgłoszenie,
0: Pan Max. Okazja. To są żarty, które zaszły za daleko.
2: No musisz skorzystać.
3: Daj.
2: Dam. 7327, tutaj / hasło Max.

0: Jeśli widzicie kogoś, kto przed momentem skakał w okolicy, to musiał słuchać RMF Max i tego numeru. Nowy trip z nowym Nicholas Hard to be humble. We Wstawaj, nie udawaj. 18 po 8. Coś się odzywa?
1: Słuchajcie, właśnie, bo mamy dla was newsa takiego, ze zdziwieniem tutaj go doczytuję, że od 7,
2: od wczoraj
1: właśnie, będą w nowych samochodach w Unii Europejskiej montowane kamery, takie, które będą patrzeć kierowcy w oczy, po to, żeby śledzić, detektować, to się mówi, czy nie zbłądził gdzieś tam wzrokiem, że nie patrzy na telefon,
0: czyli siedzi w telefonie.
1: Musi patrzeć na drogę cały czas.
0: No kto by pomyślał, za kierownicą musisz patrzeć na drogę, nie mogę.
1: Tak, ale teraz to będzie po prostu zautomatyzowane.
2: Nie, najgorzej, bo ja jak wsiadam do samochodu, to najpierw zamykam oczy, żeby nie widzieć, która kontrolka się zapali, nie? A teraz dajcie spokój.
3: Reklama. Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
4: Oj, lubię, Barbara.
3: A co? A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
4: O, i to lubię najbardziej.
5: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Kto zwalcza ból?
7: Wolnary!
6: Kto?
8: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
10: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. A na empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
11: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
12: Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
14: Lody, zapraszamy na pyszne lody, a do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
15: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
16: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
17: I po reklamie.

0: Tak brzmi najlepsze lato w RMF Max. Gips, kukonie, Natan, ty masz?
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: To no jest to czas. Teraz pytanie.
4: Pytanie o śniadanie. Dzisiaj rozkminka, ser żółty czy biały. Zastanówcie się sami chwilę, co wolicie na śniadanko, a my postanowiliśmy, że zapytamy o to Cibula.
0: Cibula.
3: Pewnie. Ja obstawiam, że żółty.
0: Nie, ja tak samo mówię, że żółty.
4: A, to dobra, to ja chciałem biały.
0: Dobra, no to w takim razie
4: od początku
0: tak chciałeś.
3: No to sprawdźmy.
4: Dwójkę na jednego.
0: Dobra, tak. To dzwonimy w takim razie.
5: Halo?
4: Siemanko, Cibul, RMF Max z tej strony. Mamy do ciebie ważne pytanie o śniadanie. Prosimy o koncentrację, tak. Bo tutaj obstawialiśmy. Mhm. Czy na śniadanie ser biały, czy ser żółty?
5: ani taki.
3: Nie, nie.
0: Ej, nie. To jest
4: w regulaminie.
0: Właśnie, to mamy scenariusz przewidziane.
4: Procedura nie przewiduje niejednoznacznych wyborów, ale szacuneczek.
0: Szacuneczek za to, że w ogóle że jest bez laktozy. No może jest po prostu nietolerancyjny.
4: Dieta
0: tak?
4: Bezserowa. Pewnie same jajka tam lecą.
3: Na śniadanie mamy za to coś zupełnie innego i coś mega hot dla każdego, niezależnie od diety. How would you feel? To Cibul w RMF Max.

0: Rany, ale to jest banger, no nie mogę.
1: RMF Max.

0: Najlepsze lato to z RMF Max. Milki na 21 minut przed godziną 9 w RMF Max.
1: No, jak lato, to wiadomo, że weselne, ślubne dzwony. Sprawdzono, słuchajcie, co Polacy najchętniej, najczęściej dają w tym sezonie w prezentach ślubnych. No i tak 40% okazuje się, że koperta standardowo i jakiś tam drobny prezent, takie, żeby było, wiecie, namacalne. Także daje znać, bo jakby było inaczej, to trochę głupio organizować wesele, nie? I nie dostać czegoś w kopercie. Po co to wszystko by było?
0: Ja się w ogóle nie dziwię, bo z kopertą dużo łatwiej iść na wesele niż na przykład, nie wiem, z koniem albo z pralką, nie? Jako prezent, nie?
2: Ja tak sobie myślę, fajny pomysł. No zapisać komuś coś w spadku.
1: O!
2: Masz prezent, ale jeszcze nic nie musisz dawać i wszystko załatwione.
1: Masz, nie masz. Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
4: dalej masz. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
7: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
8: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
9: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
10: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od poniedziałku do soboty. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z Jayco 7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każda. Jayco 7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omodajayco.pl. I po reklamie.

szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.

0: Jak lato, to tylko z RMF Max i modelkami, i Włodarskim na 11 minut przed godziną 9.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: I jest to oczywiście Mundial Stany, bo o tym przecież też cały czas żyjemy. Słuchajcie,
0: co tam?
3: Mówi się, że Donald Trump taką presję wywierał na FIFA, bo on myślał, że ta czerwona kartka, która została pokazana zawodnikowi reprezentacji USA,
4: co ją potem cofnął,
3: to on myślał, że USA nie będą mogły grać w 11 na boisku już od pierwszej minuty, tylko że będą grały w dziesiątkę, nie?
4: On nie kumał tego totalnie.
3: Dlatego po prostu stąd bardzo wywierał tę presję na to, żeby tę czerwoną kartkę anulować, no bo przegrają, nie?
4: Ja nie chciałbym mu tłumaczyć spalonego w takim razie.
3: Albo wytłumaczcie mu, że Dudka na przykład mundial nie wzięli, nie? Ludzie, no.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.

0: Moje ulubione lato. 5 minut przed godziną 9 to oczywiście lato z RMF Max i z takimi bęgrami, które dla was serwujemy przez cały dzień.
1: No jeszcze i zupełnie raz. Nie wiemy, co, no właśnie, co robicie, ale my się uczyliśmy teraz z Mateuszem tutaj, na czym polega karny.
2: Nie karny, spalony.
1: Spalony. To ja jeszcze raz, możesz mi to jeszcze raz wytłumaczyć?
2: Zrobiłem powtórkę, a was zostawimy w towarzystwie w wiadomości.
1: Flesza i prognozy pogody o 9.
0: Spalony.
3: Reklama. GoFund jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne złoty 49 za kilogram. A pod udzie lub udo z kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. GoFund jest.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
8: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
9: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
10: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Znowu muszę się zająć windykacją.
13: To coś z indykiem?
12: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
13: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
14: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
15: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
16: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
17: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
15: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po 2 latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
18: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer 1 wśród elektrolitów.
19: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
15: I po reklamie.

0: jak długi dzień pełen słońca,
1: jak wypad na festiwal. Tak brzmi lato na maksa.
2: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
3: Jest 9 pora na poranny flash i pogodę w RMF Max. Daria Polak, dzień dobry, zaczynamy. Zapraszam. Flesz o 9:00 zaczynamy od Francji i bezprecedensowej decyzji szefowej skrajnej prawicy Marine Le Pen. Ogłosiła ona start w przyszłorocznych wyborach prezydenckich, mimo wyroku skazującego za malwersację unijnych funduszy.
4: Marine Le Pen wyjaśniła, że odwoła się do sądu kasacyjnego, co sprawi, że wczorajszy wyrok sądu apelacyjnego nie będzie prawomocny. Ten ostatni skazał ją m.in. na 3 lata więzienia, w tym rok bez zawieszenia. Wielu specjalistów zauważa, że jeżeli organ ten utrzyma w mocy wyrok sądu apelacyjnego, to Le Pen będzie musiała w styczniu albo kontynuować kampanię wyborczą, prawdopodobnie nosząc elektroniczną bransoletkę, albo ze startu w kwietniowo-majowych wyborach zrezygnować.
3: Informował Marek Gładysz.
2: Słuchacie RMF Max.
3: Na Zamku Królewskim na Wawelu kończy się właśnie międzynarodowa debata o zagrożeniach ze strony dronów. Temat jest gorący, bo do takiego incydentu prawdopodobnie właśnie z bezzałogowcem w roli głównej doszło w poniedziałek na lotnisku w podkrakowskich Balicach.
5: Wolimy, żeby było te zdarzenia więcej niepotwierdzone niż jedno, które z jakichś powodów nie zostanie zaraportowane, będzie zdarzeniem prawdziwym.
3: Wyjaśnia prezes portu lotniczego Kraków-Balice Łukasz Strutyński. Przenosimy się do Gdańska, który idzie na wojnę z żywiołem i w ciągu ostatnich 5 lat wydał blisko 700 milionów złotych na walkę z wielką wodą.
6: W 2025 w 5 dzielnicach naszego miasta zaledwie w ciągu 25 godzin spadło 2 razy więcej deszczu niż wynosi norma miesięczna dla lipca.
3: A to była prezydentka Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Upał jak na razie odpuścił, ale temat nadal jest w grze. Praca w ekstremalnych temperaturach staje się coraz większym problemem. Tylko tego lata do Państwowej Inspekcji Pracy w samej Bydgoszczy wpłynęło już 10 oficjalnych skarg.
7: Przy każdym takim zgłoszeniu, przy każdej takiej skardze niezwłoczni inspektorzy pracy byli wysyłani na kontrolę danego podmiotu.
3: Mówił Grzegorz Meller, zastępca Okręgowego Inspektora Pracy do spraw nadzoru.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
3: Sprawdzamy, co w pogodzie na środę. W całej Polsce zachmurzenie umiarkowane i duże. W centrum i na wschodzie przelotny deszcz, a na północnym wschodzie możliwe burze. Na termometrach od 12 stopni na Podlasiu, około 18 w centrum i nad morzem, do 22 na zachodzie kraju. Uważajcie na silny wiatr. W porywach w głąb Polski do 65, na północnym wschodzie do 85, a nad morzem w rejonie Zatoki Gdańskiej nawet do 120 km na godzinę. Na północy kraju obowiązują alerty 2. i 3. stopnia.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
10: Piękny dzień przed nami, słuchajcie. Taki jest plan, przynajmniej niezależnie od pogody.
11: Było fajnie, to prawda.
12: Będzie piękny dzień.
10: Przetłumaczę,
11: bardzo fajnie.
10: Przetłumaczę. Było mega fajnie, bo już tutaj z wami od samego rana.
11: Chodzi o to, że już jest koniec.
12: Doładujcie się kofeiną.
11: I dopiero jutro będziemy z wami.
10: To do jutra.

0: Rexa i David Guetta, Sad Girls.
1: Nie tylko dziewczyno dzisiaj smutno. Chłopakom też smutno.
2: Ale
1: wszystkim
2: którym?
1: Smutno. No smutno. Dlaczego? Bo nie ma meczu na mundialu dzisiaj.
0: Ale
2: dzień słuchaj, dobry!
0: Żeby nie było, że tak z pustymi rękami gra dzisiaj, sprawdziłem. Liga Boliwijska, jakby ktoś chciał koniecznie jakiś mecz obejrzeć.
2: Proszę bardzo.
0: Ekwadorska też gra.
2: No, rozumiem, że tęsknisz, ale ja jednak proponuję zagrać z nami. Będą choćby wejściówki do wzięcia na strefę 57. Powiemy wam, jak zgarnąć 15 tysięcy złotych. No generalnie radio gra, jest dobrze.
0: Masa hitów i do 13 z wami Anka Fioła. Siema, w środę.

0: Baby Baby, o tym Dawid Tawer w RMF Max. No jeżeli dziś bądź w kolejnych dniach urodzi się ci córka, to daj jej imię Bernadetta. No. Bo niż Bernadetta nawiedza Pomorze. Co tu się dzieje w Krynicy Morskiej? Właśnie oglądam. Bory z piaskiem chroniące przed zalaniem nawet 12 w skali Baforta.
1: O tym to nawet piosenka jeszcze nie powstała, słuchajcie.
0: Może się pojawić nad Bałtykiem.
1: Ja się zastanawiam, jakiego parawanu użyć w tej sytuacji, żeby zadziałał.
0: No klasyk odpada.
1: No.
0: Ja sugeruję murowany.
1: Lejemy fundamenty na plaży.
0: No jak ktoś na urlopie wchodzi na plażę i widzi worki z piaskiem, mówi: wow, dowieźli świeżego.
1: Specjalnie dla mnie, zaraz będą wysypywać.
0: Wiktor Waligura, RMF Max.

0: Jak nie na termometrze, to chociaż w głośniku będzie cieplej. DJ Gojza i Jason Derulo w RMF Max to jest nowość, do której można już teraz trenować taniec hula biodrem. Pasuje,
1: bo
0: pasuje.
1: Co tu robić na urlopie, gdy pada? Cymbergaj?
2: Albo zabawa Casa de Palma w RMF Max, w której mamy dla was nagrody rzeczowe i pieniądze schowane w kokosach, nawet 15 tysięcy. I to dziś możecie zarobić, jeśli teraz wejdziecie do gry.
0: Wysyłajcie hasło Max na numer 7327 za 3,69 z VAT-em, bo tak wchodzicie do zabawy, w której nie tylko będziecie tańczyć ze szczęścia, ale jeszcze możecie zgarnąć super pieniądze.
1: Może z deszczowego urlopu nie wrócicie ze wspomnieniami, ale możecie wrócić zarobieni. 7327. Hasło Max to przepustka do nawet 15 tysięcy złotych.
0: Wszyscy się bawimy.
1: My sprawdzamy pogodę, a wygrajcie o kasę. 7327. Hasło Max.
3: Reklama.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.
8: Jak długi dzień pełen słońca.
9: Jak gofry z bitą śmietaną.
8: Jak wieczór na rolkach.
10: Tak brzmi lato na maksa.
11: RMF Max. Lato na maksa.
8: Lato na maksa!
0: Sprawdzamy, co w pogodzie na środę. W całej Polsce zachmurzenie umiarkowane i duże. W centrum i na wschodzie przelotny deszcz, a na północnym wschodzie możliwe burze. Na termometrach od 12 stopni na Podlasiu, około 18 w centrum i nad morzem, do 22 na zachodzie kraju. Uważajcie na silny wiatr. W porywach w głąb Polski do 65, na północnym wschodzie do 85, a nad morzem w rejonie Zatoki Gdańskiej nawet do 120 km na godzinę. Na północy kraju obowiązują alerty drugiego i trzeciego stopnia.

0: szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
1: Lato na maksa.

0: lata mijają, a ten klasyk wciąż działa. Florida i Keisha w RMF Max. No, nie ma dziś chyba nic ważniejszego niż wyniki matur.
1: No.
0: No i jak tam? Jest to upragnione 30%?
1: Jak poszło? Może zdecydowanie lepiej. Ty to już po najniższej linii oporu zawsze, po najcieńszej.
0: No, w głosóweczkach na Messengerze czekamy na wasze reakcje na wynik matury, gdy zobaczyliście, bo od 8.30 do systemu jest dostęp.
1: Szczegółowo można sprawdzić każde zadanie, także w razie wątpliwości...
0: War! War!

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki w Aldi. Ziemia uniwersalna Garden Line 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Od poniedziałku do środy masło ekstra łaciate 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6 1,5 litrowych butelek. Kaufland. I po reklamie.
7: Na podwórku,
8: na imprezę,
9: na koncert.
10: Tak brzmi lato na maksa.
1: RMF Max. Lato na maksa.
10: Lato na maksa!
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
13: Przez cały dzień czeka nas sporo chmur, a w centrum i na wschodzie kraju przelotnie popada. Na północnym wschodzie mogą też odpalić się burze. Termometry pokażą od 12 stopni na Podlasiu, przez 18 w centrum i nad morzem do 22 na zachodzie. Najważniejsza informacja to ekstremalny wiatr. W głębi kraju dmuchnie do 65 km na godzinę, na północnym wschodzie do 85, nad morzem w rejonie Zatoki Gdańskiej wichura rozpędzi się aż do 120 na godzinę. Pamiętajcie, że na północy obowiązują alerty drugiego i trzeciego stopnia.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
14: Wystarczy cofnąć się do zdjęć z lutego, to docenicie to lato. Nie jest tak źle. Witajcie po 10:00, Ania i Fioła.
15: Wszystko jest kwestią skali i porównania, ale farbę na start. Hello!

0: ona nie pomaga, ziewanie bywa zaraźliwe.
1: Właśnie sobie wyobraziliśmy, co by się stało, jakby wszyscy zaczęli w pracy ziewać synchronicznie.
0: Mamy coś, co postawi was na równe nogi. 15 tysięcy złotych schowane w kokosach. Do tego nagrody rzeczowe, takie jak maszyny do lodów. I najważniejsze teraz.
1: Szybka runda bonusowa, moi drodzy. Mnożymy od teraz każde wasze zgłoszenie 770 razy, ale tylko przez 7 minut.
0: 7 minut macie na to, by skorzystać. 15 tysięcy dziś zarobić można. Hasło MAX na 7327. Wystarczy wysłać za 3,69, a my dostajemy od was od razu 770 zgłoszeń.
1: Casa de Palma. Tak wchodzicie do zabawy. 7327. SMS o treści MAX.

0: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Ale duża.
3: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
0: Wiemy, co jest ekstra.
5: Do tego się słucha.
6: Co jest hitem.
7: To ma potencjał.
0: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
8: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
9: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
10: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
11: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
10: A co?
12: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
11: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
12: Bo zależy mi na sobie.
11: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
13: I po reklamie.
14: Należaku!
15: Całą paczką!
14: Na luzie!

0: daje nam masę szczęścia swoimi hitami. Dawid Podsiadło w RMF Max. Dzisiaj pauza od mundialu, więc można się pochylić nad tym, jakim cudem Erling Haaland, reprezentant Norwegii, jest takim kotem. Gdyby ktoś chciał powtórzyć jego codzienną rutynę, będzie ciężko.
1: Protokół poranny Erlinga Haalanda. Na początek 10-minutowy spacer i do tego czerwone światło, żeby stymulować energię komórkową. Potem idziemy w ciągu dnia lodowe kąpiele, sauna 4-5 razy w tygodniu.
0: Matko.
1: Jest jeszcze też protokół snu. Okulary blokujące niebieskie światło na 3 godziny przed snem i tutaj taśma na ustach na całą noc, żeby wymusić oddychanie przez nos.
0: No, powiem ci.
1: I tak nie powiedziałam wszystkiego.
0: Ta taśma to mnie inspiruje.
1: Prawda?
0: Taśma, zaklejasz usta i śpisz, żeby oddychać nosem.
1: Ja proponuję, panowie, naprawdę spróbujcie, żony będą wam dziękować, tudzież partnerki i partnerzy, no.
0: No, ale kobietom też może się to przydać. Mhm. Zresztą za dnia też można nosić. RMS Max. No i podobno co dzień o 22.30 chodzi spać Erling Haaland.
1: Tak, więc dzisiaj się uda, bo dzisiaj bez meczu.
0: Kaigo i Kelly w RMF Max.

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Castorama.
5: Teoria.
4: I praktyka.
5: W teorii wykańczanie mieszkania... może wykończyć.
4: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.
11: Jak rozgrzana łąka.
12: Jak ognisko na działce.
11: Jak wypad na wodę. Tak brzmi lato na maksa.
13: RMF Max. Lato na maksa.
11: Lato na maksa!
14: Przez cały dzień czeka nas sporo chmur, a w centrum i na wschodzie kraju przelotnie popada. Na północnym wschodzie mogą też odpalić się burze. Termometry pokażą od 12 stopni na Podlasiu, przez 18 w centrum i nad morzem, do 22 na zachodzie. Najważniejsza informacja to ekstremalny wiatr. W głębi kraju dmuchnie do 65 km na godzinę, na północnym wschodzie do 85, nad morzem w rejonie Zatoki Gdańskiej wichura rozpędzi się aż do 120 na godzinę. Pamiętajcie, że na północy obowiązują alerty drugiego i trzeciego stopnia.

szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.

0: złamane serce w wakacje? No zdarza się, Daria Zawiałow za nami, ale teraz mamy coś dla tych, którzy kochają festiwale. Podwójna wlota na Strefę 57 na 18 lipca w Przytkowicach. Kuban, Artur Rojek, Igo, Nosowska, Cortez. No brzmi to wszystko fantastycznie.
1: Możesz tam być i zabrać kogoś ze sobą, tylko najpierw wskocz na naszego Messengera i nagraj głosówkę, bo jesteśmy bardzo ciekawi, jaka jest najlepsza miejscówka na festiwalu, waszym zdaniem, i dlaczego do słuchania koncertów.
0: Z jakiego miejsca robi się to najlepiej? Czy spod food trucka, czy może jednak przyparty do barierki w pierwszym rzędzie?
1: Tam za głośno trochę. Ja bardzo lubię koło reżyserki, bo to oni ustawiają, jak muza ma brzmieć.
0: Jak ty lubisz, to fajnie. Teraz wy nagrajcie, jak wy lubicie najbardziej. Na głosówce w Messengerze RMF Max i przede wszystkim dajcie znać, dlaczego właśnie wybieracie to miejsce.
1: Podwójne zapro na Strefę 57. Może być twoje. Czekamy na głosówki. RMF Max. To Shinza w RMF Max.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
8: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
9: I po reklamie.
10: Na słowo!
11: Na tarasie!

0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Słońce na zmianę z chmurami, a w centrum i na wschodzie kraju dodatkowo przelotne opady. Na północnym wschodzie wciąż mogą odpalać się burze. Termometry bez zmian. Najchłodniej na Podlasiu tylko 12 stopni, w centrum około 18, a najcieplej na zachodzie do 22 kresek. Cały czas uważajcie na potężną wichurę. W głębi Polski wieje do 65 km na godzinę, ale prawdziwy Armagedon jest na północy. Porywy wiatru osiągają aż 120 na godzinę. Tam wciąż obowiązują najwyższe alerty pogodowe.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
3: Ania i Fiołas. Na dzień dobry po 11 w RMF Max. Gips, Kukon, Jonathan z hitem Ty masz.
4: A co my mamy dla Was w tej godzinie? Największy bonus w grze o dużą kasę. Bądźcie z nami koniecznie.

0: Can't Wait. Jeszcze przed sekundą w RMF Max śpiewała Kaliza. A my radzimy dokładnie odwrotnie. Wait, wait, wait.
1: Zaciągamy hamulec.
0: Bo przed wami bonus wielki jak... Będziecie trąbą, jeśli z niego nie skorzystacie. W naszych kokosach, w zabawie Casa de Palma. Nawet 15 tysięcy złotych można znaleźć. A takiego bonusu dzisiaj już nie będzie. To największy z dzisiejszych, jaki przygotowaliśmy.
1: Najlepsza okazja dnia. 1350 razy. Teraz mnożymy każde wasze zgłoszenie. Gracie o 15 tysięcy z naszych kokosów. Albo o maszynki do lodów. O głośniki JBL. Zapasy wody kokosowej. Jest tego mnóstwo.
0: No, za 15 tysięcy to można sobie ufundować Jeep Safari, albo samo Safari, albo dołożyć do Jeepa. 1350 razy mnożymy każde zgłoszenie od teraz.
1: Gdzie on jest? No gdzie go masz? Na biurku leży, w kieszeni? Gdzie
0: nie
1: jest
0: bądź trąba.
1: Telefon? Gdzie jest telefon? Bo tylko 10 minut masz na znalezienie go i wysłanie hasła Max na numer 7327, żeby wejść do gry o 15 tysięcy.
0: Zegartyka. Każdy max razy 1350. 7327.
2: Reklama.
3: Ta, bo wiesz co? Prędzej palma mi tu zaraz wyrośnie.
2: Tak, tak, pod palmą wyrośnie. Tam nagroda.
4: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
9: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
11: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
12: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
13: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
14: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
15: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
16: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
17: I po reklamie.
18: Na plaży z ekipą.
19: Na formę.
20: Na zdrowie.
18: Na gorąco.

ostatnio noc na pomoście. Czekamy aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to bo chcę wypić czas na koniec.

0: Szwedzka mafia reguluje nam tempo w tę środę, no ale my już wiemy, że mamy fantastycznych maturzystów. Jest lepiej niż rok temu. Zdało ponad 80%.
1: 81,1 dokładnie. 6,5% będzie musiało spróbować jeszcze raz za rok, a 12% maturzystów zmierzy się z poprawką w sierpniu.
0: No, teraz korepetytorzy otwierają szampana w tym momencie. Tak. Wiadomo, że jest robota w te wakacje.
1: Może nie wszyscy zdali, ale za to wszyscy poznali swoje mocne strony. Mhm. Niektórzy właśnie odkryli u siebie cierpliwość.

0: Armstronga, Pausa i Magnetic w RMF Max. Za moment prognoza pogody, będzie też Imagine Dragons, ale po wynikach matur trzeba te 6% uczniów, co za rok jeszcze raz pisać będą, przytulić.
1: No bo to nie wyniki egzaminów decydują o sukcesie dzieci. A zatem co? Uniwersytet Harvarda przeprowadził 75-letnie badania. Jest odpowiedź, szczegóły zaraz. RMF Max.
2: Ogłoszenie płatne. Dziś w Zdrowych Finansach w mBanku czekają na Państwa goście specjalni. Pieniądze.
3: Bez przesady z tym czekaniem.
4: Na co dzień specjalizujemy się raczej w znikaniu.
2: Krąży o Was plotka, że gdy jesteście naprawdę potrzebne, to nie sposób Was znaleźć.
4: A to niby kiedy nas nie było?
2: Zepsute auto tuż przed wyjazdem do Chorwacji?
4: No cóż, musiałyśmy wcześniej wyjść z kąta.
2: A pilny remont kuchni z zeszłego lata?
4: Byłyśmy na ważnym spotkaniu z zaszczankami.
5: Nie mogło nas tam nie być.
2: A wiecie, że mBank przygotował dla Was poduszkę finansową w ramach Zdrowych Finansów, żebyście mogły na niej czekać na niespodziewane wydatki.
4: Poduszka brzmi wygodnie.
5: A co z kołdrą?
4: Bo mi bardzo marzną stopy.
2: Pieniądze. Nie tak łatwo je ogarnąć. Dlatego wejdźcie na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznajcie narzędzia, które pomogą Wam zbudować poduszkę finansową i poczuć dumę z tego, jak ogarniacie pieniądze.
6: To nie jest oferta. Szczegóły na mbank.pl/zdrowe-finanse.
2: Ogłoszenie płatne. Reklama.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ₩49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa, megapaka, jedynie $8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Link 4. Masz furę, rozkryłeś furę. A Link 4.

0: agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit. Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. A na empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Ty plus wyprzedaż na maksa w Carrefourze równa się wakacje w plenerze. Teraz wszystkie meble ogrodowe i rowery ze zwrotem 50% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 8 lipca. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
10: I po reklamie.
11: Na słowo.
12: Na metę.
13: Kamperem.
14: Bez granic.
15: Na lody.
16: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
17: RMF Max.
18: Lato na maksa.
19: Lato na maksa!
20: Słońce na zmianę z chmurami, a w centrum i na wschodzie kraju dodatkowo przelotne opady. Na północnym wschodzie wciąż mogą odpalać się burze. Termometry bez zmian. Najchłodniej na Podlasiu tylko 12 stopni, w centrum około 18, a najcieplej na zachodzie do 22 kresek. Cały czas uważajcie na potężną wichurę. W głębi Polski wieje do 65 km na godzinę, ale prawdziwy Armagedon jest na północy. Porywy wiatru osiągają aż 120 na godzinę. Tam wciąż obowiązują najwyższe alerty pogodowe.
21: RMF Max.
22: RMF Max.
23: RMF Max.
24: Follow two

0: życia.
1: Pomoc domowa przecież, bo żeby to wszystko ogarnąć, no to nie masz już czasu.
0: A to wynoszenie śmieci jest inwestycją w przyszłego prezesa. Żeby tylko można było to jeszcze w CV-kę wpisać, nie? Od 7 roku zmywałem!
1: Wynosiłem śmieci!
0: Ina Morenito w RMF Max. Hola.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 8 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gral. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od poniedziałku do soboty. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Ale duża.
9: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
8: To co?
9: To do Media Expert.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
11: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowid.
14: I po reklamie.
15: Na imprezę.
16: Na siebie.
17: Na chillowanko.
18: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
1: RMF Max. Lato na maksa.
19: Lato na maksa!
20: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
22: Chmury krążą nad Polską, a w centrum i na wschodzie wciąż przelotnie pada. Na północnym wschodzie sytuacja jest bardziej napięta, bo tam mogą wystąpić burze. Na termometrach spory rozstrzał od zaledwie 12 stopni na Podlasiu przez 18 w centrum do całkiem przyjemnych 22 kresek na zachodzie kraju. I niezmiennie ostrzegamy przed wichurą. W głębi Polski porywy wiatru osiągają do 65 km na godzinę, a nad Zatoką Gdańską nawet do 120 na godzinę. Jeśli możecie, zostańcie w bezpiecznym miejscu.
20: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
13: Dziś dzień bez meczu na mundialu. No, to sobie chociaż hymn puszczę.
22: Anka i Fiołas, witajcie. To już popołudnie rozkręcamy w tę środę. Słuchajcie, RMF Max.
13: To Shakira i Burna Boy.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Well, that's not fair. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz.

0: Ariana Grande ze swoją subtelnością w RMF Max. No nie ma takiej z Colin, to na pewno. Otwiera nową gałąź swojego biznesu. Teraz to bielizna, proszę państwa.
1: Z napisem wejdę i wyjdę na gumce. Jaki kraj, takie Fenty, no.
0: Wejść to wam polecamy jeszcze do naszej zabawy, w której można wygrać wejściówki na koncerty fantastycznych gwiazd. Strefa 57. Za chwileczkę rozdajemy podwójne wloty, a wy szybko nagrajcie głosówkę i dajcie znać, z jakiego miejsca najchętniej słuchacie koncertu na festiwalu i dlaczego.

0: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
1: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
0: A co?
2: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
1: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
2: Bo zależy mi na sobie.
1: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
3: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
4: Z jazdą na rowerze to nigdy nie wiadomo. Albo będzie relaks, albo pod wiatr.
5: A ekstra pensja od Lotto będzie ci wjeżdżać na konto co miesiąc przez 20 lat. Graj w Maxi Pensję, by co miesiąc dostawać 50 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
9: I po reklamie.

0: Milky i Just the Way You Are w RMF Max. Mamy teraz propozycję. Wyciągniemy was z roboty na festiwal. Co wy na to? Strefa 57, 18 lipca, Przytkowice pod Krakowem. A kto na scenie?
1: Kuban, Artur Rojek, Igo, Nosowska, Cortez. Będziecie śpiewać te refreny na pewno, pod warunkiem, że najpierw nagraliście głosówkę na naszym Messengerze.
0: Na festiwalu z jakiej miejscówki i dlaczego najlepiej koncertów się słucha? Takie było pytanie, na które odpowiedział Grzesiek.
2: Miejsce, które bym zajął na takim koncercie, nie jest tak ważne jak to, z kim bym był na takim koncercie. Elo!
1: A jakie było pytanie, przepraszam, jakie było pytanie, z jakiego miejsca? Dlatego Patryk.
3: Ja najbardziej lubię słuchać koncertu przed monitorem. I za darmo, i sobie ściszę, jak za głośno, i podgłośnie, jak za cicho.
0: Patryk to chyba jeszcze nie był na żadnym festiwalu, mam wrażenie.
1: Patryk, wyciągamy cię z twojej strefy komfortu do strefy 57.
0: Mamy misję. Jak poczujesz ten vibe, który ze sceny zaserwują Rojek, Kuban, Nosowska, Igo i Cortez, to na pewno zmienisz zdanie. Podwójne zapro do Przytkowic leci do Patryka.

0: możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: I po reklamie.

chmury krążą nad Polską, a w centrum i na wschodzie wciąż przelotnie pada. Na północnym wschodzie sytuacja jest bardziej napięta, bo tam mogą wystąpić burze. Na termometrach spory rozstrzał, od zaledwie 12 stopni na Podlasiu przez 18 w centrum do całkiem przyjemnych 22 kresek na zachodzie kraju. I niezmiennie ostrzegamy przed wichurą. W głębi Polski porywy wiatru osiągają do 65 km na godzinę, a nad Zatoką Gdańską nawet do 120 na godzinę. Jeśli możecie, zostańcie w bezpiecznym miejscu.

0: Podróżował, szukał inspiracji i nagrał właśnie ten numer razem z Darią Zawiałow, Kłebo na Fide, Bubble Tea w RMF Max.
1: Może wy też chcecie się wybrać w jakąś podróż? W ciepłe kraje, albo przynajmniej w te, gdzie pogoda jest gwarantowana. No, wszystko jest możliwe z naszą kasą z zabawy Casa de Palma.
0: 15 tysięcy dzisiaj jeszcze na antenie RMF Max można zarobić. Łapcie szczegóły na rmfmax.pl, a my trzymamy za was kciuki. Jutro po 9 będziemy z wami znów.
1: Anka i Fiałas, dziękujemy za tę wspólną środę.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
4: Została nam już tylko apteczka.
3: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
4: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
3: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
5: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
3: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
5: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
2: Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
7: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
9: Co kupiłaś?
8: Suplement z diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
9: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
8: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
10: I po reklamie.
11: Na rower.
12: Na koncert.
13: Na spacer.
14: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
15: RMF Max. Lato na maksa.
16: Lato na maksa!
17: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
19: Czas na najświeższy raport z map. Słońce cały czas walczy dziś z chmurami. Przelotny deszcz najbardziej daje się we znaki mieszkańcom centralnej i wschodniej Polski, a na północnym wschodzie lokalnie grzmi. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniejszy pas to Podlasie, tam tylko 12 stopni. W centrum i nad morzem mamy około 18, a najcieplejszy pozostaje zachód, gdzie słupki rtęci dobijają do 22 stopni. Cały czas uważajcie na ekstremalny wiatr, który zacznie powoli słabnąć dopiero pod koniec dnia.
17: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
20: Kiedy wasze ulubione hity spotykają się z waszą ulubioną porą roku, w czasie której nawet maturzyści już mają w temacie egzaminu wszystko jasne, może być tylko lepiej niż dobrze. I wszystko gra. Tu Irek Jakubek.
21: Max. Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
20: W tym programie silny wiatr przynosi tylko dobre rzeczy.

0: Mocna dycha, muzyczna mocna dycha. Alabama Ten, Moonlight i Fordo w czasie lata na maksa tu w RMF Max. Kto potrzebuje kasy? Wiadomo, wszyscy. 15 tysięcy chyba wystarczy. A teraz najbardziej się opłaca zagrać o 15 tysięcy, bo mamy rundę super okazji. 800 razy mnożymy każde zgłoszenie, które wysyłacie teraz SMS-em Max na 7327. Halo, halo, w tym programie będzie dzwonione w sprawie 15 tysięcy złotych. Zgłoś się teraz, wyślij Max na 7327.
1: Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET. Intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
11: Citroen. I po reklamie.

O, Fela, prosto z wesela. Tak, macie rację. To jest Taylor Swift i hit na maksa i wesele na maksa, które też zawdzięczamy Taylor Swift, bo była impreza w Nowym Jorku. Parę tysięcy osób przyjechało, a tylko dwie założyły taką samą sukienkę. Więc nie możemy mówić o modowej wpadce, choć właśnie tak piszą o tym zdarzeniu wszystkie plotkarskie, internetowe portale, ale pomyślcie, ile możliwości przeżycia wakacyjnej przygody daje ta z pozoru tylko wpadka. Dwie dziewczyny, taka sama sukienka i dwie osoby towarzyszące, które naprawdę mogą do końca udawać, że one się pomyliły, bo myślały, że to ty, kochanie. Przecież, no. Bibi Rexa. Poznacie po pierwszej nutce.

0: Dzięki temu numerowi to już nie są zwykłe wakacje. O nie, to jest lato na maksa. Tak macie, w RMF Max. A czy w pogodzie już się wszystko wywiało, czy będzie jeszcze wiało, a może padało? Prognoza pogody najświeższa, za parę chwil.
1: Reklama. Marian, Ty to lubisz taniej kupić, nie?
2: Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
1: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
2: O, i to lubię najbardziej.
3: Wiemy, co jest ekstra.
4: Do tego się słucha.
5: Co jest hitem?
6: To ma potencjał.
3: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hotbeds Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00 tylko w RMF Max.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
8: Znowu muszę się zająć windykacją.
9: To coś z indykiem?
8: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
9: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
10: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
11: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia.

0: i po reklamie.
1: Po swojemu.
2: Na spontanie.
1: Na luzie.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
5: Czas na najświeższy raport z map. Słońce cały czas walczy dziś z chmurami. Przelotny deszcz najbardziej daje się we znaki mieszkańcom centralnej i wschodniej Polski, a na północnym wschodzie lokalnie grzmi. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniejszy pas to Podlasie, tam tylko 12 stopni. W centrum i nad morzem mamy około 18, a najcieplejszy pozostaje zachód, gdzie słupki rtęci dobijają do 22 stopni. Cały czas uważajcie na ekstremalny wiatr, który zacznie powoli słabnąć dopiero pod koniec dnia.

0: dużego wpadło.
1: Kupon!
2: W Polomarkecie.
3: Do Polo po.
4: Kupon 20 zł. Do piątku 10 lipca zrób zakupy za minimum 49 zł i odbierz kupon 20 zł na zakupy za minimum 99 zł w sobotę 11 lipca. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto schab wieprzowy bez kości Ekstra Produkt Polski teraz 12,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. Polo.

Jak ktoś zaczął dzisiaj dnióweczkę o 6 rano i dogadał się z szefem na 8 mniej więcej godzin, to właściwie już powolutku może pakować walizeczkę, czego wam bardzo serdecznie życzę. A teraz będzie hit. Hit, który od zawsze jest na maksa. Wrócą fajne wspomnienia, będzie apetyt na ciekawe momenty. Bo umówmy się, że kilka sytuacji nie do powtórzenia, oj, zdarzyło się przy tym numerze.

0: Reklama.
1: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
0: Co kupiłaś?
1: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
0: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
1: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki alla Rabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
4: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.
6: Na randkę.

0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Po południu sprawdzamy, co nowego na mapach. Zachmurzenie jest spore, a w centrum i na wschodzie kraju co chwilę przechodzą przelotne ulewy. Na północnym wschodzie cały czas istnieje ryzyko burz. Podlasie melduje 12 stopni, w centrum i obszarach podgórskich mamy 18, a najwięcej słońca i ciepła łapie zachód Polski, gdzie są 22 stopnie. To popołudnie mija pod znakiem bardzo silnego wiatru. W głębi kraju porywy dochodzą do 65 km na godzinę, a na wybrzeżu wciąż do nawet 85.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
3: Mam nadzieję, że w te wakacje sprawdzicie, że wszędzie tam, gdzie gra i wszystko gra, popołudniowy program RMF Max, tam świderki są przynajmniej dwie warstwy wyżej zakręcone. Czego wam i sobie życzę. Tu Irek Jakubek, witam.

0: Ale mamy fajne nagrody w naszej wakacyjnej zabawie Casa de Palma. Uwaga, głośniki JBL. Są maszynki do lodów, takie, że wrzucasz składniki, a lody robią się same. Fajnie, co? I 15 tysięcy złotych. Nagroda główna. www.rmfmax.pl. Tam wszystko w temacie zabawy Casa de Palma. Jak zdobyć nagrody i zwiększyć swoje szanse? Sprawdzajcie na naszym www. Finał z nagrodami? Na pewno w tym programie.
1: Reklama.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki w Aldi. Ziemia uniwersalna Garden Line 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali QNET. Intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
6: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
7: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
8: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Hej, zwrotu mocni!
11: To my. Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
12: Nie trzeba nas myć!
13: Ale etykieta musi być.
11: Zwrotu mocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
14: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
15: Co kupiłaś?
14: Suplement z diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
15: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
14: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
16: Wielkaletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
17: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
18: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
20: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
21: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
22: I po reklamie.
23: Tak brzmi lato na maksa.
24: RMF Max.
25: Lato na maksa.
26: Lato na maksa.

Wiktor Waligura robi nam jeszcze przyjemne wakacyjne popołudnie. On jest z Waligura, wiatr jest wyrwidąb. Trzymajcie się nad polskim morzem. Dzisiaj strasznie wieje. Najbardziej aktualne prognozy pogody pewnie, że będą w tym programie. A póki co ostrzeżenie przed wakacyjną wpadką, bo można zapłacić mandat za gołą klatę i chodzenie w stroju kąpielowym po mieście, a konkretnie nawet po wsi. Warenna, tak się nazywa ta mała miejscowość nad jeziorem Como we Włoszech. Za złamanie zakazu nawet 200 euro. I nie pomoże tłumaczenie, że jest się z Polski i że nam wolno.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Tam w lato lecimy tak.

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
3: Ale ten dzień leci! Ha! Jak na rollercoasterze! Dlatego mówimy stop!
4: I o czym teraz myślisz?
5: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
7: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert dalej masz.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii wykańczanie mieszkania może wykończyć.
10: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
13: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
14: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
15: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
14: A już od czwartku karma dla kotów Szeba, różne rodzaje, tylko 8,99 za czteropak. A wszystkie artykuły Persil, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: I po reklamie.
17: Jak ognisko na działce.
18: Jak wieczór na rolkach.
19: Jak leżenie nad rzeką.
20: Tak brzmi lato. Na maksa.
21: Lato na maksa.
22: Lato na maksa!
23: Po południu sprawdzamy, co nowego na mapach. Zachmurzenie jest spore, a w centrum i na wschodzie kraju co chwilę przechodzą przelotne ulewy. Na północnym wschodzie cały czas istnieje ryzyko burz. Podlasie melduje 12 stopni, w centrum i obszarach podgórskich mamy 18, a najwięcej słońca i ciepła łapie zachód Polski, gdzie są 22 stopnie. To popołudnie mija pod znakiem bardzo silnego wiatru. W głębi kraju porywy dochodzą do 65 km na godzinę, a na wybrzeżu wciąż do nawet 85.

I to jest właśnie ta wakacyjna energia, za którą kochacie lato na maksa. W RMF Max jest Pitbull, jest Christina Aguilera i jest dobrze. Trochę gorzej na maturze, ale tylko dla 6% abiturientów będą mieli poprawkę w przyszłości.

0: Ty plus zakupy w Carrefourze od 9 do 11 lipca za minimum 249 zł plus aktywny kupon w apce Mój Carrefour równa się 50 zł w ebonie do wykorzystania od 13 do 18 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
4: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
5: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory tylko 3,99 za kilogram oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
12: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
13: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
14: Zdrowit.
15: I po reklamie.
16: Na luzie.
17: Bez granic.
16: We dwoje.
18: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
19: Lato na maksa.
20: Lato na maksa.
21: Za oknami wciąż dynamiczna sytuacja. Chmury krążą nad całym krajem, a w centrum i na wschodzie co chwilę daje o sobie znać przelotny deszcz. Najchłodniej na Podlasiu, zaledwie 12 stopni. W centrum i nad morzem mamy około 18, a najcieplejsza jest zachodnia część Polski, gdzie słupki rtęci zatrzymały się na 22 kreskach. Silny wiatr na wybrzeżu w porywach do 85 km na godzinę. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami przelotny deszcz, a w centrum oraz na wschodzie również możliwe burze.
22: Czy są piosenki, które pachną jak wakacje? Owszem, a czy są wakacje, które pachną jak piosenki? Też się może zdarzyć, dlatego dobrze dobierajcie playlistę. Świetnie, że trafiliście do RMF Max, tu Lato na Maxa, Irek Jakubek, hej!

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Co wcale nie znaczy, że o 20:48 dzisiaj, kiedy zajdzie słońce, nagle się niebezpiecznie zachmurzy i spadnie deszcz. Fukaj, Liwka, Enklawa, świetny numer, chcę więcej. Tak, jest coś więcej niż prognoza pogody w tej piosence. Ej, 15 000 zł do wygrania jest w RMF Max. Ale teraz serio, słuchajcie, skupcie się. 15 000 w zabawie Casa de Palma. Finał w tym programie. Chcesz w nim zagrać i wygrać nawet 15 000? To teraz wyślij SMS o treści MAX na 7327. Najlepsza okazja w tym programie. Wyślij MAX na 7327. Pomnożymy takie zgłoszenie razy 1100. MAX 7327.

0: Kaigo w RMF Max, mistrzowski flash sportowy w dzień bezmeczowy, tym razem bez najświeższych wyników, ale ciągle z emocjami. Sprawdźcie go teraz, 3:30.
1: To mistrzowski flash sportowy. Krzysiek Chwaliński, zapraszam. Znamy już ćwierćfinałowe pary piłkarskiego mundialu. Francja zmierzy się z Marokiem, Hiszpania z Belgią, Norwegia zagra z Anglią, a Argentyna ze Szwajcarią. Dla przypomnienia, Helweci po bezbramkowym meczu wyeliminowali Kolumbię dopiero w rzutach karnych. Obrońcy tytułu odrobili dwubramkową stratę i pokonali ostatecznie Egipt 3-2. Bohaterem Argentyńczyków był Lionel Messi. Najpierw nie strzelił co prawda karnego, ale później zdobył bramkę, zaliczył asystę, a po meczu nie krył wzruszenia. Zobaczcie, jak płacze. To pokazuje, ile dla Messiego znaczy to zwycięstwo. Komentował w amerykańskiej telewizji Thierry Henry, francuski trener i niegdyś wybitny piłkarz. Środa to pierwszy dzień bez meczów w trwającym od 11 czerwca turnieju. Pierwsze starcie 1/4 jutro.

0: klimatyczne pocieszenie, specjalnie dla tych, którzy jednak wolą, jak nad Bałtykiem trochę mniej wieje. Oprócz Lumix z pozdrowieniem od RMF Max, dostajecie jeszcze bursztyn mix od Matki Natury. Podobno plaże jeszcze bardziej złote. A co w pogodzie? O tym za chwilę.
1: Reklama.
2: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
4: A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Wytrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.
11: Na lody, na plażę z ekipą.
12: Leżąc.
11: Na chillowanko.
12: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
13: RMF Max. Lato na maksa.
12: Lato na maksa!
14: Za oknami wciąż dynamiczna sytuacja. Chmury krążą nad całym krajem, a w centrum i na wschodzie co chwilę daje o sobie znać przelotny deszcz. Najchłodniej na Podlasiu, zaledwie 12 stopni. W centrum i nad morzem mamy około 18, a najcieplejsza jest zachodnia część Polski, gdzie słupki rtęci zatrzymały się na 22 kreskach. Silny wiatr na wybrzeżu w porywach do 85 km na godzinę. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami przelotny deszcz, a w centrum oraz na wschodzie również możliwe burze.
12: RMF Max.
13: RMF Max.
12: RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Pestuli.
2: Jeszcze raz.
3: Nie mogę się zdecydować na żadnego, no i zerwała z obydwoma. A teraz się prowadzę z trzecim.
4: Let's go.
5: Kanał nadawczy. Od poniedziałku do piątku po 17:00 w RMF Max.
4: Take me with you.
0: Ogłoszenie RMF Max.
6: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Ale duża.
9: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
8: To co?
9: To do Media Expert.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: A co takiego pani Celinka dzisiaj robi?
12: Uczę się włoskiego.
11: Od czwartku w Kauflandzie wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A pomidory w kawałkach bez skóry Mutti 400 gramów 4,99 za puszkę przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
14: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
15: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
16: I po reklamie.
17: Śmiganie na żaglach.
18: Jak wypad nad wodę.
19: Jak wakacje last minute.
20: Tak brzmi lato na maksa.
21: RMF Max. Lato na maksa.
22: Lato na maksa! I'm a fireball.
23: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
25: Za oknami bez zmian, chmury krążą nad krajem, a w centrum i na wschodzie wciąż przelotnie pada. Na termometrach od zaledwie 12 stopni na Podlasiu, przez 18 w centrum i nad morzem, do 22 kresek na ciepłym zachodzie. Służby cały czas ostrzegają przed silnym wiatrem, który na północy i północnym wschodzie kraju w porywach osiąga 85 km na godzinę. Z kolei w nocy czeka nas małe zachmurzenie, ale w centrum i na wschodzie mogą odpalić nocne burze. Ciśnienie w normie, więc nie powinno mieć wpływu na nasze samopoczucie.
23: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
26: Pamiętam, że miałem kiedyś takie wielkie marzenie. O, uwaga, będzie coś osobistego. Tak, wielkie marzenie, że ludzie słuchają radia, wracają sobie z pracy albo jadą gdzieś na wakacje, a ja im mówię, że to jest super, że wybrali RMF Max. Marzenia się spełniają. Irek Jakubek, dzień dobry.

najlepsza wakacyjna playlista jest właśnie tu, w RMF Max. Casa de Palma, zabawa z nagrodami. Kto ile ustrzeli, za chwilę wszystko będzie jasne. Póki co 1 328 000 i jeszcze złoty 70. Ktoś wygrał w Eurojackpot w Suwałkach. A jak puścił kupon na wakacjach, wyobrażacie sobie, jaką sobie fajną pamiątkę z Suwalszczyzny przywiezie?

Będzie z tego wakacyjna przypominajka. Jak nam się trochę chłodniej zrobi jesienią, zimą, zagramy sobie ten numer i znowu będzie wakacyjne ciepełko. I Can't Wait i Bob Sinclair, Kesha w RMF Max. Mundialowy dzień bezmeczowy. Więc emocje fundujemy sobie w naszych konkursach. Casa de Palma z finansowymi nagrodami już za chwilę.

0: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Wakacyjna zabawa RMF Max nazywa się Casa de Palma. Tu do wygrania jest nawet 15 tysięcy złotych. No i właśnie dzwonimy do tego szczęściarza, albo do szczęściary. Cześć, dzień dobry, Irek Jakubek, RMF Max. Hej, witaj. Jak masz na imię, powiedz?
2: Jadwiga,
1: dzisiaj jest ten dzień, kiedy dzwoni do ciebie Casa de Palma, czyli nasza wakacyjna RMF Max, zabawa z nagrodami. Jak się miewasz w wakacyjną środę?
2: Dobrze.
1: Dobrze.
2: Choć to jeszcze nie moje wakacje.
1: A kiedy będzie urlopik?
2: 20.
1: mam nadzieję lipca, a nie sierpnia.
2: No,
1: to Jadwiga, do tego czasu możesz być o 15 tysięcy bardziej wakacyjnie szalona, bo 15 tysięcy to jest nasza nagroda główna, ale oprócz 15 tysięcy w kokosach, które wiszą na egzotycznych palmach, ukrytych jest jeszcze 25 innych nagród, którą palmą chcesz potrząsać od 1 do 26.
2: 17.
1: Ostatecznie chciałabyś, żebym potrząsnął dla ciebie palmą numer 17?
2: O, proszę.
1: Okej. No to uwaga, uwaga, uwaga. Potrząśnięte. Kokos. O! Leci i pod numerem 17 mamy dzisiaj, no kochana, dla ciebie i czwórki twoich znajomych zapas wody kokosowej.
2: Co to znaczy?
1: To znaczy, Jadwiga, że napijesz się czegoś, czego jeszcze wcześniej być może w życiu nie piłaś.
2: Okej.
1: Piłaś kiedykolwiek w życiu taką wodę kokosową?
2: Nie mam pojęcia, chyba nie.
1: No to my się bardzo cieszymy, że dzięki naszej i twojej aktywności uda się przynajmniej to pragnienie zaspokoić. Resztę pragnień zaspokajać Jadwiga będzie na swoim urlopie, czego ci bardzo serdecznie, z całego serca życzę.
2: Dobrze, dziękuję.
1: A wszystkich tych, którzy chcieliby tak jak Jadwiga zagrać o najwyższe stawki, zapraszamy do zabawy www.rmfmax.pl. Tam prosta droga do nagród, których jak zawsze w finale aż 26.
0: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: sami powiedzcie, że jest rewelacyjna. Nowa Ina, jej Morenito a Papito. Mówi wam do jutra Irek Jakubek, tak, o 13, bo przecież od tego są wakacje, żeby głosy poranka towarzyszyły wam dopiero od południa.
1: Reklama. Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40%. Na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
5: Znowu muszę się zająć windykacją.
6: To coś z indykiem?
5: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
6: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
7: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
8: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
9: Ale duża.
10: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
9: To co?
10: To do Media Expert.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp. Aż 70 cali. Kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.

0: owym. 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A arbuz ze skrzyni, złoty 49 za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni, złoty 49 za kilogram. Kaufland. I po reklamie.
1: Jak długi dzień pełen słońca.
2: Jak wypad nad wodę.
3: Jak ognisko na działce.
4: Tak brzmi lato na maksa.
5: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato na maksa!
6: Za oknami bez zmian, chmury krążą nad krajem, a w centrum i na wschodzie wciąż przelotnie pada. Na termometrach od zaledwie 12 stopni na Podlasiu, przez 18 w centrum i nad morzem, do 22 kresek na ciepłym zachodzie. Służby cały czas ostrzegają przed silnym wiatrem, który na północy i północnym wschodzie kraju w porywach osiąga 85 km na godzinę. Z kolei w nocy czeka nas małe zachmurzenie, ale w centrum i na wschodzie mogą odpalić nocne burze. Ciśnienie w normie, więc nie powinno mieć wpływu na nasze samopoczucie.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: W nowszym spotkaniu Bratnik Dusz. Ważny komunikat.
2: Mamy niż demograficzny, więc zapraszamy do robienia dzieci.
3: Partner jest najważniejszy.
2: To jest tutaj
3: wasza relacja
2: jakby...
3: i wtedy dziecko też jest szczęśliwe.
1: Agata Świderska i Adrianna Krysian rozmawiają o związkach i miłości. Tak od serca. Tym razem z Arturem Sikorskim i Oliwią Misztal. Bratnie Dusze. W sobotę po 10 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
8: Została nam już tylko apteczka.
7: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
8: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
7: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W dwie minuty.
9: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
7: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
9: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
10: Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Energofarm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A.

0: Niezmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
1: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Kto zwalcza ból?
5: Fundary!
4: Kto?
5: Fundary!
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: I po reklamie.

0: minute. Jak wypad nad wodę.
1: Jak śmiganie na żagle.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa!
4: Już 17 w RMF Max. Szybko o tym, co ważne w środowe popołudnie. Krzysiek Chwaliński, zapraszam na flash. Ponad 3000 odbiorców w powiecie nowodworskim w Pomorskiem oraz w okolicy Elbląga, Ostródy, Szczytna czy Bartoszyc w województwie warmińsko-mazurskim nie ma prądu w swoich domach. Silny wiatr, który przechodzi przez region, zerwał linie energetyczne. Jak informuje IMGW, wiatr pędzi z prędkością nawet do 70 km na godzinę. Pod wieczór podmuchy mają słabnąć. Z wiatrem walczy też Mierzeja Wiślana. W Krynicy Morskiej służby, kierowcy Meleksów, okoliczni przedsiębiorcy, urzędnicy i kto tylko może od rana pracuje, aby uratować biznesy, które są na plaży. Mimo tego, że w wielu miejscach ustawione były big bagi wypełnione piaskiem, to żywioł sporo zniszczył.
5: Mamy łopaty, mamy takie worki i po prostu ładujemy łopatami piasek do tych worków. Zabezpieczamy.
6: Zabrało już jedną ścianę baru, zabrało nam pamiątki, zabawki, tam są po prostu pływane.
7: I woda się cały czas tu przydziera.
6: No tak, no.
4: Usłyszał na plaży Stanisław Pawłowski. Lekarze pracujący w publicznym szpitalu będą mogli zarabiać maksymalnie 240 zł brutto za godzinę. Lekarz będzie zobowiązany do zatrudnienia na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu. Jeżeli będzie chciał pracować poza lecznicą, będzie musiał mieć zgodę swojego pracodawcy. To propozycje minister zdrowia na reformę resortu. Proponowane reformy systemu ochrony zdrowia mogą doprowadzić do ograniczenia dostępu do lekarzy, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, apeluje Krzysztof Żochowski, dyrektor szpitala powiatowego w Garwolinie. Jego zdaniem ograniczenie zarobków do maksymalnie 240 zł doprowadzi do tego, że wykonywanie części zabiegów przestanie być opłacalne.
8: Najbardziej szkodliwe jest to, że nie ma właściwej wycen procedur medycznych, które wykonujemy w naszych szpitalach, bo dopóki za uczciwą pracę nie będzie się uczciwie płaciło, to nigdy nie będzie dobrze.
4: Zdaniem Żochowskiego dobrym rozwiązaniem jest natomiast program e-rejestracji. Parlament Europejski przyjął dziś rezolucję, w której wyraża ubolewanie z powodu decyzji prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
11: Szybki meldunek z map Meteo. Popołudnie mija pod znakiem dynamicznej aury. Centralna i wschodnia Polska cały czas walczy z przelotnym deszczem. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniejsze jest Podlasie z wynikiem 12 stopni. W centrum mamy 18, a na zachodzie przyjemne 22 stopnie. Nad morzem wciąż mocno dmucha. Porywy wiatru dochodzą tam do 85 km na godzinę. Spokojniej ma być w nocy, choć lokalnie w centrum i na wschodzie kraju wciąż mogą pojawić się burze.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
12: To jest chyba dobry moment, żeby się przywitać? Co sądzicie o tym? Żeby powiedzieć siemano?
13: Najlepszy.
14: Szlachetna, piękna inicjatywa, do której się podłączam ochoczo. Michał Siwek.
12: Natalia Kowalek.
15: Teraz tak, Justyna Borycka, cześć. Codziennie inaczej, ale codziennie wspaniale z wami. Kanał nadawczy właśnie się zaczyna w RMF Max. Do 20 tutaj jesteśmy i będzie zabawa jak zwykle.
12: Żeby to jednak.
14: Cztery pory roku od Wiktora Waligury.

0: Zrobiłem sobie dzisiaj 6-minutową drzemkę. Wiecie, jaki świat jest piękny?
1: Co?
0: Piękny jest świat.
1: W ogóle...
0: Tak, 6 minut, które ratuje życie.
1: Przecież 6 minut to ty leżysz i udajesz, że śpisz.
0: Dokładnie.
1: I ty nawet i nie zasnąłeś.
2: To co?
0: Ty Boże, ile jest toksyczności, ile jest negatywności w was. Widzicie, bo nie byłyście na drzemce, o to chodzi.
1: Po prostu nie uwierzę, że samo zamknięcie oczu naprawia coś, no.
2: Inaczej, ja próbowałam dzisiaj podjąć podobną próbę i tak się męczyłam pół godziny i nie udało mi się zdrzemnąć, nie zaliczam tego jako drzemkę i po prostu jestem mega zazdrosna.
0: No i widzisz, no i o to chodzi.
1: Przez
0: i
1: tak to
0: po
1: działa.
0: Tym drzemkowym wstępie do was teraz ważne pytanie. O czym myślicie?
1: To jest ten moment.
2: Że ty drzemałeś, a ja nie.
1: Tak, no. O tym już nie myślimy. Teraz wracamy do waszych myśli, które teraz wam towarzyszą. Być może w drodze z pracy, być może gdzieś tam na jakieś popołudniowe zajęcia albo na wakacjach. Messenger RMF Max. Piszcie, o czym myślicie, bo my na wakacje was bardzo chętnie wyślemy do Parku Rozrywki w Zatorze.
2: No właśnie, w bardzo fajne miejsce, gdzie zabieracie ekipę, jedziecie sobie, spędzacie cały dzień, szalejecie, krzyczycie, myślicie o różnych rzeczach albo nie myślicie o niczym konkretnym. Po prostu dobrze się bawicie.
0: Odpowiedź na proste pytanie. O czym myślałeś, kiedy padło pytanie? Wysyłasz na Messenger RMF Max. Najpiękniej opisane myśli i ich autorzy dostają 4 wejściowe do Parku Rozrywki w Zatorze. Tymczasem The Kid Laroi w RMF Max.

0: na siłce, na fitnessie, do biegania, wjeżdża jak złoto. Jugel, Moving to the Sun w RMF Max, 17:18 na zegarach.
1: I to mówimy z własnego doświadczenia, prawda?
2: Tak, tak, byliśmy na siłce w tym roku.
0: Parę razy nawet.
1: Parę razy nawet się udało.
0: No jest lipiec, to tak z 6.
2: Wielu ale to maturzy... tak pomiędzy naszą trójką.
1: Tak, w sumie, wszyscy razem. Tak. Wielu maturzystom też się udało. 81,1% maturzystów zdało maturę. Pewnie o tym już słyszeliście, ale jakby ktoś jeszcze nie wiedział, to kanał nadawczy też przypomina.
2: To jest w ogóle dużo. Ja jestem dumny bardzo z maturzystów. Dużo. Ja w ogóle im zazdroszczę, bo ja tęsknię za tym uczuciem, kiedy coś się zdało. Coś ci, wiesz, dostałeś test, wypełniłeś, dostajesz informację, zdałeś. Jednak wypełnienie testu po szkoleniu BHP to nie jest to samo.
0: Dobrze, że mówisz, bo właśnie dostaliśmy maila, że jest szkolenie BHP do wypełnienia.
2: Zostaw, już nic mi nie mów.

0: Nodary Talk to You w RMF Max. I tak się gra w przepiękną środę. Wakacje trwają, a co my dzisiaj, Krzysiu, będziemy oglądać? Przecież nie ma meczy.
1: Nie będziemy oglądać, ale będziemy o meczach mówić. Spokojnie.
0: No dobra, to jesteśmy gotowi. Mistrzowski flash sportowy.
2: Krzysztof Chwaliński w studiu. Rzeczywiście byłem bardzo ciekawy, z czym Krzysiek przyjdzie, ale tych tematów mundialowych mimo braku meczów nie brakuje. Zgadza się?
1: Tak jest.
2: No to 3, 2, 1, gotowi, zaczynamy.
1: Na mundialu pierwszy dzień bez meczów w trwającym od 11 czerwca turnieju. No i możemy czuć się tak trochę dziwnie. Spieszymy więc donieść, że pierwszy mecz 1/4 już jutro. Maroko zmierzy się z Francją. To powtórka półfinału z mundialu w Katarze. Wtedy trójkolorowi wygrali 2-0. Francja jest głównym faworytem do złota. Maroko po raz kolejny jednym z tak zwanych czarnych koni turnieju. W piątek Hiszpania zagra z Belgią, w sobotę Norwegia z Anglią, a w nocy z soboty na niedzielę mecz Argentyna-Szwajcaria. Tymczasem Egipska Federacja Piłkarska zwróciła się do FIFA z wnioskiem o wykluczenie francuskiego arbitra z pozostałej części Mistrzostw Świata, powołując się na rażące błędy sędziowskie we wczorajszym spotkaniu Egiptu z Argentyną.
3: Że też tam nikt nie krzyknął sędzia kalosz, to jestem pod wrażeniem.
0: Ale jest drama, tak?
3: Jest drama.
0: Fajnie.
3: I dobrze to się ogląda.
0: Dokładnie, będzie co wspominać.

0: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
1: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 8 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gral. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspres.

0: Λάτο να μάξα.
1: Λάτο να μάξα.
2: Szybki meldunek z map Meteo. Popołudnie mija pod znakiem dynamicznej aury. Centralna i wschodnia Polska cały czas walczy z przelotnym deszczem. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniejsze jest Podlasie z wynikiem 12 stopni. W centrum mamy 18, a na zachodzie przyjemne 22 stopnie. Nad morzem wciąż mocno dmucha. Porywy wiatru dochodzą tam do 85 km na godzinę. Spokojniej ma być w nocy, choć lokalnie w centrum i na wschodzie kraju wciąż mogą pojawić się burze.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you be romance.
1: Sponsorem konkursu Wakacyjne Myśli jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
2: Jeśli dziś myślicie o jedzeniu o tej porze, to myślę, że nie są to myśli dziwne. To są myśli zupełnie naturalne, jak się wraca z pracy, jak się jedzie na zakupy, jak się robi rzeczy. I dzisiaj z taką myślą zgłosiła się do nas Agnieszka. Cześć!
3: Cześć!
2: Aga, o czym myślałaś, jak pytaliśmy, o czym myślisz?
3: No ewidentnie o omlecie, który był w lodówce rano. I zastanawiałam się, czy będzie, jak wrócę do domu.
4: To teraz pytanie pomocnicze. Czy to jest omlet, który zrobiłaś sama rano?
3: Tak, zrobiłam go sama, ponieważ udało mi się w ostatnim czasie sporo przytyć, więc jestem na diecie redukcyjnej i zrobiłam sobie omlet. Zjadłam pół rano, zostawiłam pół na popołudnie po powrocie do pracy. Natomiast przede mną, godzinę wcześniej, aha, wraca mąż z pracy.
4: A, właśnie miałam ryzykować, czy tam jest ktoś, kto może zjeść.
2: Było ryzyko.
5: Biedny
3: omlet.
5: I mam
3: jeszcze 18-letniego syna, który wiadomo potrafi wyczyścić lodówkę ekspresowo, dwa psy i kota, więc nie było...
4: Ojej, znaczy, czyli konkurencja po omleta całkiem spora.
2: Podejrzanych było sporo, a w końcu znalazłaś tego omleta, czy znalazłaś na przykład złoczyńcę?
3: Finalnie 10 minut temu go zjadłam.
5: Naprawdę? Jest, tak!
2: Brawo!
5: Jest jednak happy end.
2: Omlet trafił dokładnie tam, gdzie miał, czyli prosto do twojego brzuszka, co bardzo nas cieszy.
5: Aga, w takim razie...
3: Nie napchałam bułką czy chlebem, więc jestem
4: no i klasa.
5: Pełnia szczęścia, Aga, składa się z połowy omleta oraz czterech wejściówek do Energylandii, które tym samym za tę myśl, którą się z nami podzieliłaś, trafiają do ciebie.
2: Wow!
3: Świetnie, bardzo dziękuję.
5: Aga, baw się dobrze, tylko wiesz, jak ci mąż będzie tam omlety podkradał, to koleżanki do tej Energylandii zabierz, a nie męża.
3: Jasne, jest to jakieś rozwiązanie.
1: Sponsorem konkursu Wakacyjne Myśli jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co? To do Media Expert.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Co jest ekstra?
4: Do tego się słucha. Co jest hitem?
5: To ma potencjał.
3: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie co dobre. Hot Dance Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00 tylko w RMF Max.
6: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
7: I po reklamie.

0: słodko.
1: Na wodę.
0: Na spotkanie.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa!
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: Tu RMF Max, dzisiaj zachód rządzi, 22-23 stopnie w Zielonej Górze w Szczecinie, także na północy dosyć fajnie, ale jak w stronę wschodu, to już robi nam się deszczowo w Olsztynie, Gdańsku, Białymstoku mocno popadało, tutaj tylko 15 stopni odnotowały termometry, w stolicy naszego kraju 20, jutro sytuacja ma się poprawić, chociaż delikatnie powieje i deszcz się pojawi, to jednak w całym naszym kraju 1-2 stopnie więcej, w Białymstoku tylko 15, ale w Szczecinie, w Zielonej Górze, we Wrocławiu już prawie 25. Ciepło idzie na weekend.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
7: Wniosek, porada od kanału nadawczego od RMF Max. Jeżeli komuś obrobicie, prawda, dolną część pleców, to później zawsze trzeba dodać, ale nie moja sprawa.
8: Ale w sumie
9: niech
8: to
9: robi, co lubi.
7: No
8: jak lubi, to jest okej. Okay.
9: Właśnie.
8: Słuchajcie, sobie plotkujemy. Wy też róbcie, co chcecie, co uważacie. Nie, żebyśmy do czegoś namawiali, ale chyba warto zostać blisko RMF Max.
9: Tak jest.
7: Okazjonalna loża szyderców. Siwek, kawałek Borycka. Jesteśmy z wami.

0: ale ja lubię tą trąbę. Moja ulubiona trąba. To Changes w RMF Max, to jest 18.10.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
2: To powiedział Michał Siwek, jak coś, to sobie zapiszcie.
3: I on kłamał jak coś, bo ja wiem, że bracia Golec są numer jeden. Nie zmylisz nas, nie zmylisz nas.
0: To są dwie trąby.
3: No ale za to jakie?
2: To właśnie, niepowtarzalne absolutnie. Pierwsza zagadka już rozwiązana, Michał Siwek kłamał. Druga zagadka, zagadka na dziś. Czy wy się zapoznaliście z treścią dzisiejszej zagadki, czy
0: nie,
2: mam
0: właśnie,
2: przeczytać?
0: Bo ja lubię
3: ja
0: być...
3: się zapoznałam, ale ja muszę to usłyszeć, bo ja już się czuję Julią.
2: Aha.
3: A nie wiem, czy chcę nią być.
2: Bo to jest zagadka, słuchajcie, dzisiaj trochę z życia wzięta też.
0: Jak zawsze.
3: Bardzo.
0: Czytaj pani już, bo już nie wytrzymuję.
2: Uwaga, słuchacze RMF Max, też słuchajcie. Julia ma w lodówce 5 dużych jogurtów naturalnych. W tym 3 otwarte. W jednym zostało jogurtu tak na łyżkę, drugiego jest pół, a trzeci świeżo otwarty. Dlaczego?
3: Ja mam jakieś same złe przewidywania, bo mamy to samo w radiowej kuchni, tylko że z mlekiem. Jest tyle mlek otwartych, że zabrakłoby po prostu... czasu, żeby o tym opowiedzieć.
0: No więc powstaje znowu pytanie, Natalia, dlaczego?
2: Dlaczego?
3: Dlaczego?
0: Na to pytanie. Poszukujemy odpowiedzi razem z wami. Was zapraszamy na Messenger RMF Max. Wysyłajcie głosówki, w których spróbujecie razem z nami na to pytanie odpowiedzieć. Kreatywność wskazana. Poszlak szukamy. Głosówka na Messenger RMF Max. Rozwikłamy tą zagadkę. Damy radę.
1: RMF Max. Gramy hity na maksa.

0: Kiedyś było Sweet Home Alabama, a teraz jest Alabama Ten i ośmielę się powiedzieć, że brzmi dużo lepiej.
1: Tymczasem zagadkowa środa w RMF Max brzmi zawsze dobrze. Przypominamy dzisiejszą treść zagadki.
2: Julia ma w lodówce 5 dużych jogurtów naturalnych, w tym 3 otwarte. W jednym zostało jogurtu tak na łyżkę, drugiego jest pół, a trzeci świeżo otwarty. Dlaczego?
1: Dlaczego?
0: Hipotez napłynęło kilka i ośmielimy się zaprezentować. Cóż to za hipotezy?
1: Prezentujemy.
3: To jest prosta sprawa z tymi jogurtami. Dlatego tamten jest otwarty, bo w tym pierwszym została łyżka. To pewnie zrobił się kożuch i jest kwaśny, po prostu nie nadaje się do sprycia. I Kasia czy Marysia mogłaby dostać rozwolnienia po zjedzeniu tego.
0: Julia, kożuch
1: Kasia,
0: na jogurcie?
1: Marysia.
0: Jezu.
1: Biedne dziewczyny.
2: Biedne dziewczyny, ale...
0: Strzeżcie się kożuchów na jogurcie.
2: Nie ma żadnych kożuchów, nie ma żadnego rozwolnienia. To nie jest prawidłowa odpowiedź.
1: Natomiast niesamowite jest to, że dla Adriana w ogóle nie jest kwestią, nie jest pytaniem, dlaczego ten jogurt dalej jest w lodówce. On po prostu nie nadaje się do spożycia i po prostu dalej przybywa w lodówce. Jakby,
0: a nie miałeś
1: gdzie
0: tak
1: jest
0: nigdy,
1: pytanie?
0: Nie miałeś tak nigdy, że tam coś mieszkało w lodówce i powinno już płacić czynsz, a nie płaciło?
2: Być może tak,
0: tak się
2: powinno
0: zdarza,
2: być. Przypomnę zagadkę. Skupmy się na treści i czekamy na wasze głosówki na Messengerze RMF Max. Julia ma w lodówce 5 dużych jogurtów naturalnych, w tym 3 są otwarte. W jednym zostało jogurtu tak na łyżkę, drugiego jest pół, a trzeci świeżo otwarty. Dlaczego?
4: RMF Max. Albo ktoś z rodziny?
0: No właśnie. RMF Max.
5: Przy hitów najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
6: Na Wyspach ten numer podbija już praktycznie wszystkie radiowe listy przebojów. Czy tak samo będzie z naszą Hopben z listą? The Kid Laroi i Kelani na wakacje prezentują remix numeru Girls i czekają na wasze głosy w propozycjach na rmfmax.pl.
5: Hopben's Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Piotrek Świderski.
7: Ogłoszenie RMF Max.

0: od dawna to wie.
1: Krzysztof Chwaliński wrócił mówić o sprawach ważnych w mistrzowskim fleszu sportowym, ale najpierw powiedz, bo ta Julia ma jogurtów 3 otwarte w lodówce. Czemu?
2: Julia?
1: Tak.
3: Jogurty? Jest taka zagadka.
2: O czym wy?
1: Zagadkę dzisiaj ludziom zadaliśmy.
3: Ja się obawiam, że Krzysiek w ogóle nas nie słuchał, tylko zastanawiał się, co tam w tym mundialu się dzieje, a dzieją się ważne rzeczy. Mogą nawet nie grać, ale rzeczy dzieją się ważne. Krzysiek Chwaliński i mistrzowski flesz sportowy już teraz.
2: Szymon Marciniak nie został wyznaczony do prowadzenia dwóch pierwszych ćwierćfinałów piłkarskich mistrzostw świata. Polak do tej pory sędziował jedynie 2 spotkania fazy grupowej. FIFA zdecydowała, że jutrzejszy mecz Francja-Maroko poprowadzi Argentyńczyk Facundo Tella, a rozjemcą piątkowego starcia Hiszpanii z Belgią będzie Anglik Michael Olivier. Obaj reprezentują kraje, których drużyny nadal grają w mistrzostwach świata, a to właśnie brak polski piłkarzy miał być jednym z atutów Marciniaka. No nic, do końca mundialu pozostaje 6 spotkań, 2 pozostałe ćwierćfinały, oba półfinały, mecz o trzecie miejsce i finał, w których szansę może dostać polski arbiter. Liczymy jeszcze na znaczący polski akcent na tym mundialu. Jutro mecz Francja-Maroko w Paryżu, jutro wieczorem niektóre stacje metra, głównie w rejonie pól elizejskich, zostaną zamknięte. Policja zapowiedziała też zakaz sprzedaży i używania fajerwerków w całej aglomeracji paryskiej.
4: Nie, przepraszam, ale muszę to powiedzieć, że my z Natalią na siebie spojrzałyśmy w momencie, kiedy padło imię Facundo Argentyńczyka. Jedyny Facundo, jakiego uznajemy, to Facundo Arana ze Zbuntowanego Anioła. Chciałyśmy
3: nadal
4: przypomnieć.
3: Go kochamy.
4: Tak.
2: Niech tak zostanie.
5: Kto to jest?

0: przy tej piosence. Wszyscy jesteśmy Drakulami, Tame Impala i Jenny w RMF Max. Ale dosyć bajek, dosyć piosenek, pora na rzeczy ważne.
1: Pora na detektywów RMF Max, bo my cały czas próbujemy rozwiązać zagadkę, która dzisiaj brzmi tak. Julia ma w lodówce 5 dużych jogurtów naturalnych, w tym 3 są otwarte. W jednym zostało jogurtu tak na łyżkę, drugiego jest pół, a trzeci świeżo otwarty. Dlaczego?
0: Siwek, co się wyrywasz?
2: Bo ja przed chwilą myślałem, że ja rozwikłałem tę zagadkę, że po prostu jeden jest bez laktozy i ktoś w domu jest też nietolerancyjny do laktozy, ale okazało się, że nie.
0: Wszyscy
2: szukamy
0: są
2: dalej.
0: Otóż
3: nie. Jest prosta sprawa z tymi jogurtami.
2: Nie, to już było. Nie, inną odpowiedź mieliśmy teraz dać szansę komuś innemu. Boże, słuchacze też się
0: daliśmy
2: wyrywają.
0: Daliśmy szansę,
2: zobaczcie.
0: Słuchaj, tobie. I
2: poczekaj.
0: Co?
2: No ja jej nie wykorzystałem, już to wiemy.
1: Zmarnowały się. Ale jest jeszcze szansa, zagadka jest do zgadnięcia cały czas, więc liczymy na was. Głosówki przyjmujemy na Messengerze RMF Max.
4: Myślę, że dlatego trzeci jogurt został świeżo otwarty, ponieważ do przepisu potrzebne było 3/4. Tam, gdzie została łyżka, czy zostało pół, to nie dałoby się odliczyć 3/4 jogurt.
2: Tak, nie?
1: Nie, ale fajne.
5: Reklama.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Ale duża.
7: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
7: To do Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
9: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu i z karata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: I po reklamie.

0: leżąco.
1: Na słodko.
0: Na długie wieczory. Zawsze na maksa. Lato na maksa.
2: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa!
3: Tu RMF Max, dzisiaj zachód rządzi 22-23 stopnie w Zielonej Górze w Szczecinie, także na północy dosyć fajnie, ale jak w stronę wschodu, to już robi nam się deszczowo. W Olsztynie, Gdańsku, Białymstoku mocno popadało, tutaj tylko 15 stopni odnotowały termometry, w stolicy naszego kraju 20. Jutro sytuacja ma się poprawić, chociaż delikatnie powieje i deszcz się pojawi, to jednak w całym naszym kraju 1-2 stopnie więcej. W Białymstoku tylko 15, ale w Szczecinie, w Zielonej Górze, we Wrocławiu już prawie 25. Ciepło idzie na weekend.

0: Summer od Calvina Harrisa. Letni klasyk musiał się dziś pojawić.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
2: Tak jak i w środę musiała pojawić się zagadka. Może ją przypomnimy raz jeszcze?
3: Julia ma w lodówce 5 dużych jogurtów naturalnych, w tym 3 otwarte. W jednym zostało jogurtu tak na łyżkę, drugiego jest pół, a trzeci świeżo otwarty. Dlaczego?
0: Dlaczego?
2: Dlaczego?
3: Wiem, że już nie możecie się doczekać.
0: Tyle odpowiedzi przyszło. Żadnej poprawnej dziś. To się chyba w historii zagadkowej środy zdarzyło tylko raz.
3: Albo niewiele razy w każdym razie. A słuchajcie, sekret tej zagadki leżał w zakupach. Julia po prostu wracała i miała dużo jogurtów i jej siatka przerwała i się rozlało po prostu. Zostało tu łyżka, tu pół. No i szkoda jej było wyrzucać, więc wszystko włożyła do lodówki.
2: To ja się nie zgadzam trochę z treścią zagadki.
4: Ladies and gentlemen, we got him.
0: No, we trochę nie gadim.
2: No nie, no bo one nie są otwarte, one są rozwalone, żeby nie powiedzieć gorzej.
0: No ale jakby nie, napoczęte też jednocześnie w jakiś sposób. No.
2: Ale dla mnie otwarte to jest kulturalnie otwarte.
0: Ale rozumiem,
2: jednak,
0: że się odwołujesz po prostu.
2: Odwołuję się, poproszę o VAR.
3: Ale tu się nic nie wygrywa nawet. To jest
0: to tym bardziej.
2: No tak.
0: Tym bardziej.
2: Chodzi o rację. RMF Max.

0: wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co? To do Media Expert.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
3: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
5: Ty plus coś dla urody równa się codzienna pielęgnacja z Carrefourem. Bo teraz wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 11 lipca. Carrefour w sumie najlepszy
1: jest. I po reklamie.

0: siebie.
1: Nad morze.
2: Na metę.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
5: Czas na prognozę pogody dla Polski. Olsztyn, Białystok, Warszawa, słabo 16, 17, 18 stopni. Tutaj ma pojawić się deszcz czwartkowy. Najcieplej jutro w Szczecinie, w Zielonej Górze i we Wrocławiu. To do 25 stopni. Upały i lepsze temperatury przyjdą do nas w weekend, chociaż może jeszcze jutro troszeczkę powiać. Deszcz ma pojawić się także w Łodzi, ale tutaj dużo słońca. W Krakowie też popada, w Katowicach i Kielcach, ale tutaj też jutro słońce do nas zawita. Kolejne wartości jeszcze wyższe w piątek i jeszcze wyższe w sobotę.
1: Dzień dobry, już po 19 w RMF Max.
6: Jakie
1: a to wciąż
6: dzień
1: my.
6: Dobry?
1: Jakie dzień dobry?
6: Dobry,
1: dobry wieczór.
6: O, to, to. No to Boże, siemano, takie
7: Boże,
6: zwykłe.
7: Boże, żyję w memie. Tak. Jesteśmy tutaj
6: życie to mem.
7: W pięknym no tak, składzie. No. Michał Siwek.
1: Justyna Borycka.
6: I Natalia Kawałek.
7: I ale z nami jeszcze Teddy Swims, Mr. Know It All. Jest po 19. Warto z nami zostać. Przygotowaliśmy coś specjalnego.

0: piosenkarz, podsiadło. Tak bym o nim powiedziała, gdybym mogła użyć tylko słów zaczynających się na P. I za chwilę to będzie robiła Boryna.
1: Tylko Boryna tak zwana. Justyna Porycka.
0: Pani Porycka.
1: Litera P to zabawa, którą wielu z was skojarzy z dzieciństwa. Ona powraca w wielkim stylu właśnie w PRMF Pax. I teraz Justyna Porycka dostała słowo od Natalii. Nawet ja go nie znam. Tym bardziej wy, kochani słuchacze, go nie znacie. I właśnie naszym wspólnym zadaniem będzie dowiedzieć się, o co chodzi. Jakie hasło dostała Poryna? I jakie hasło?
0: Natalii. Pak pest.
2: Dobra, ale będę używać faktycznie słów na P, które istnieją. Zobaczymy.
1: No to jazda.
2: Powietrze, pęcznieje i pobawić pię pożna. Puszczę powietrze.
1: Będę używała tylko słów, które istnieją.
2: Tak.
1: Justyna Borycka 20 sekund temu.
2: Pragnę poskakać. Pam.
0: Pam. No słuchajcie, jeżeli macie jakieś pomysły, to śmiało piszcie na naszego Messengera. Jeżeli to będzie za mało, to będziemy jeszcze podpowiadać.
1: Ale to ładnie
2: bardzo,
1: zrobiłeś.
2: Bardzo padnie.
1: Dobrze. No to zapraszamy do zabawy. Messenger RMF Max, o czym mówi Borycka, bo wiem, że ciężko jest ją zrozumieć. Tymczasem Michiko w RMF Max, wjeżdża klimacik, wjeżdżają wakajki, jest 19.11. RMF

0: Bad Memories w RMF Max. Niezłe wspomnienia, tylko te dobre odkopaliśmy z dzieciństwa. Wróciliśmy do zabawy litera P. I Justyna już ma hasło. Już zaczęła opisywać. Przypomnę.
1: Powietrze pęcznieje, pobawić się, podskakiwać, poślizgnąć.
2: Jeszcze
1: takie
2: mówiłaś
1: propozycje.
2: Pam, pam, pam.
1: I pam, pam.
2: Tak.
0: Okej. Okay. Przyszło kilka propozycji, jedna również w formie głosówki.
3: Czy chodzi o pompowaną piłkę?
1: To by było bardzo ładne, bo oba te słowa są na P, ale... Natalia?
2: Nie tą razą, ale kategoria, myślę, możemy powiedzieć, że całkiem niezła.
1: Dobra, to ja mam
0: bo
1: teraz...
0: Ja jeszcze strzelałem w balon.
1: Nie, ale blisko.
2: Mamy też jedną odpowiedź, że to trampolina i od razu powiem, że też nie. Chociaż to się wszystko ze sobą jakoś magicznie łączy, ale Boryna może coś jeszcze odpowiesz.
0: Dorzuć jeszcze coś na P.
1: Pompowany, potężny, piękny. Pragnę poskakać, podskakiwać, pobawić. Pięciolatki piszczą.
2: Ja się zgadzam. Pięciolatki piszczą.
0: Dobra.
2: I nie tylko
0: Messenger
2: pięciolatki.
0: Messenger RMF Max. Przypominam, właśnie tutaj czekamy na wasze odpowiedzi. Zamek dmuchany.
1: Tak.
0: Tak?
1: Tak!
0: Wreszcie udało się. Wielki sukces w RMF Max. No nie, słuchacze
2: RMF. Szybko nam to poszło.
0: Dobrze są.
2: A to rozpykaliście.
0: Dobrzy zawodnicy. Dobra, kto następny?
2: Trudne się wylosowało.
4: Ogłoszenie RMF Max.
5: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
6: Na Wyspach ten numer podbija już praktycznie wszystkie radiowe listy przebojów. Czy tak samo będzie z naszą Hot Band listą? The Kid Laroi i Kelani na wakacje prezentują remix numeru Girls i czekajmy na wasze głosy w propozycjach na rmfmax.pl.
5: Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Piotrek Świderski.
4: Ogłoszenie RMF Max.

0: To słuchajcie, łapy w górę i blisko radia podejdźcie, bo Krzysiek Chwaliński już jest i ma bardzo ważne informacje sportowe.
1: Ja się czuję już jak na festiwalu, a jeszcze mi tutaj wrzucicie informacje sportowe, to ja już w ogóle jestem w niebo wzięty.
2: Na piłkarskich mistrzostwach świata dzisiaj pierwszy dzień bez meczu, jest więc czas na ważne sprawy okołomeczowe. Trwający mundial jest rekordowy pod względem reprezentacji, które w nim zagrały. Zmagania rozpoczęło 48 zespołów. Pomimo tego, że więcej niż w poprzednich edycjach było drużyn spoza Europy, w tym m.in. Afryki czy Azji, to jednak stary kontynent piłkarsko wypada nadal całkiem nieźle.
3: Z 8 ćwierćfinalistów jedynie dwóch jest spoza Europy. To Maroko, czyli czwarty zespół poprzedniego mundialu, i Argentyna, która broni mistrzowskiego tytułu. Starcie Maroka z Francją, czyli jutrzejszy mecz, no to jeden z najciekawszych pojedynków ćwierćfinału. No i powtórka z półfinału sprzed 4 lat. Wtedy górą byli Francuzi, którzy także teraz są faworytami meczu.
2: To starcie jutro o 22, a mówił Wojciech Marczyk. Nigdy w historii piłkarskich mistrzostw świata nie triumfowała reprezentacja prowadzona przez zagranicznego trenera. W czołowej ósemce tego mundialu są dwie drużyny, które mają obcokrajowców w tej roli. Anglia z Niemcem Thomasem Tuchelem i Belgia z Francuzem Rudim Garcią. Czy któraś z tych reprezentacji odczaruje przesąd? Cytując klasyka, czas pokaże.
1: Myślałem, że zacytujesz... Nie wiem, choć się domyślam.

jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe.

0: Don't you know, pump it up, you've got to pump it up. No trzeba przyznać, że tutaj rym jest naprawdę mocny i poetycki. Denzel w RMF Max. Ale my postanowiliśmy Denzela jeszcze przebić. Teraz Michał ma słówko dla Natalii, zgadza się?
1: To słowo to lapidarium.
2: Lapidarium.
1: I tego słowa będziesz musiała użyć, żeby zarymować i zapowiedzieć prognozę pogody za dosłownie 2,5 minuty.
2: Ja to gdzieś kiedyś słyszałam.
1: No właśnie, właśnie przed chwilą słyszałaś.
0: Zarymujesz od razu.
2: Jasne.
1: Dwa w jednym.

0: Fire, fire gra w RMF Max, a tam klawiatura płonie pod palcami Natalii, która już szykuje poetycki, wspaniały rym do słowa lapidarium.
1: I tymże rymem zapowie prognozę pogody, która już za momencik natomiast najbardziej zachęca mnie do wysłuchania tego rymu. Taka mieszanina cringe'u i niedowierzania, która maluje się na twarzy Natalii. Słuchamy, słuchamy uważnie.
0: Ja też nie mogę się doczekać, no.
2: Pęce, dobre bity, mądre słowa, takie lapidarium. Sprawdźmy, czy pogoda będzie lepsza niż w terrarium.
1: Ale dobre to było!
0: Ładne!
3: Dziękuję. Reklama. Ale duża.
4: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
4: To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.

0: wyjazd
1: na słońce.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa!
4: Czas na prognozę pogody dla Polski. Olsztyn, Białystok, Warszawa, słabo, 16, 17, 18 stopni. Tutaj ma pojawić się deszcz czwartkowy. Najcieplej jutro w Szczecinie, w Zielonej Górze i we Wrocławiu. To do 25 stopni. Upały i lepsze temperatury przyjdą do nas w weekend, chociaż może jeszcze jutro troszeczkę powiać. Deszcz ma pojawić się także w Łodzi, ale tutaj dużo słońca. W Krakowie też popada, w Katowicach i Kielcach, ale tutaj też jutro słońce do nas zawita. Kolejne wartości jeszcze wyższe w piątek i jeszcze wyższe w sobotę.

0: duet prosto ze Szwecji, Axwell i Bon. Tego pana na pewno kojarzycie, bo już takie współprace ma na koncie, że to jest aż piękne. Martin Garrix, Avicii, no i Axwell teraz.
1: To jest dobra tam takie współprace. My tu mamy współpracę po prostu życia.
0: A to prawda, to prawda.
1: Przecinamy. Wspaniałe rzeczy się dzieją, słuchajcie. Kanon Nadawczy w takim składzie, Justyna Borycka.
2: Mam na koncie współpracę właśnie z nią. Ja, Michał Siwek.
0: I Natalia Kawałek. No słuchajcie, takie trio to jest trio, no.
1: A jutro już sami będziecie, no.
2: W sensie
1: bo jadę na festiwal.
2: Dobra, jedź już, nie potrzebujemy
1: dobra,
2: cię.
1: Nie będzie,
2: jutro
1: no.
2: Ja i Natalia meldujemy się tutaj przy mikrofonach. Bądźcie z nami w RMF Max. Już teraz Hobbens Extra z Piotrkiem Świderskim, więc zostańcie przy radiu. Jeszcze Tour de Club po drodze.
3: Tour de Club, wersja środowa, zbliża nam się weekenda. Środa to taka mała sobota, więc warto by było sobie zaplanować może 10, 11 i 12 lipca. Najbliższy weekend będziecie w Łodzi, bo tutaj pojawia się Audio River. 20 lat of the River i naprawdę dobre line. Na piątek, sobota i niedziela będzie tańczone, będzie wariowane, ale wcześniej przecież można pojawić się na Rapstacji i spotkać Busta Rhymes, ale tutaj trzeba pojawić się w Sławie. Sława po raz kolejny zachwyca i tak naprawdę zachwyca po raz 10. Tutaj także jubileuszowa edycja wyjątkowej Rapstacji, na której pojawi się między nimi Busta Rhymes, Problem, Chivaska z Bałagana albo Malik Montana. My oczywiście z naszą stacją będziemy wybywać także do strefy 57 do Przytkowic. Strefa 57 to także doskonałe koncerty i to nie tylko rapowe koncerty, bo oczywiście spotkacie nie tylko Sobla, ale i bardziej rockowy temat. Kolejny wykon 18 lipca. Rojak, Kuban Nosowska, Igo i Cortez, a później 1 sierpnia Ruf Babicze, Reto Avi, Sentino, Kas Bałagana i Cielok będzie rapowane i my też tam będziemy. Zaglądajcie na social media.
4: Reklama.
5: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
6: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
7: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
5: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po 2 latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
8: Marian, a gdzie mogę kupić
9: na mediaexpert.pl?
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl?
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.
10: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
11: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
12: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
13: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Wodoodporna kurtka turystyczna Kashua MH500 w promocji z apką już za 299 zł 99 groszy tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 399,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
16: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
17: Teraz stelaż podtynkowy Geberity Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
18: I po reklamie.

0: czasie.
1: Na dziko.
0: Na leżąco.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato na maksa!
4: W oczekiwaniu na pierwszy mecz 1/4 finału Mistrzostw Świata jest czas na ciekawostki dotyczące mundialu. Tym razem o tej wzbudzającej sporo emocji. Krzysiek Chwaliński, zapraszam na mistrzowski flash sportowy RMF Max. Europosłowie zbierają podpisy poparcia pod wnioskiem o rozpoczęcie w Parlamencie Europejskim dochodzenia wobec szefa FIFA Gianniego Infantino. Chodzi o wyjaśnienie jego decyzji o dopuszczeniu amerykańskiego napastnika Folarina Balaguna do gry mimo wcześniejszego wykluczenia go czerwoną kartką. Jak wiecie, interweniował w tej sprawie sam Donald Trump. Opuszczamy mundial. Po ponad 100 latach z programu zimowych igrzysk olimpijskich znika kombinacja norweska. Pojawią się za to inne konkurencje, wśród nich m.in. freeride. I to szansa na rozwój dyscypliny, ale też na medal dla Polski. Zaznacza nasza reprezentantka we freeride'zie narciarskim Zuzanna Witek.
5: Też nie ukrywam, że jako aktualna mistrzyni świata od razu w mojej głowie pojawia się ten kolejny, nowy i bardzo na pewno ambitny, ale myślę, że realny cel przede wszystkim uczestnictwa w tych igrzyskach olimpijskich, ale czemu nie pomyśleć o medal.
4: Zimowe igrzyska w 2030 roku odbędą się we Francji.
6: I od dziś wiadomo, że u nas znajdziecie ich najwięcej. Piotrek Świderski, siemanko, po 20 w RMF Max. Jak zwykle o tej porze ruszam z dziesiątką waszych ulubionych hitów. Tutaj wakacyjna lista Hobbens Extra, wydanie środowe, które rozpocznie tegoroczna ekipa męskiego grania. Herbut, Zalia i Vito Bambino.
7: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
3: Numer 10.

0: Nowych brzmieniu również zabraknąć nie może na liście Hobben, Solewi i Hail Abadi z wokal house'owym beatem, który zatytułowali Undone. Naprawdę fajnie się wkręca i myślę, że bardzo szybko usłyszymy ich w naszym głównym zestawieniu. Jak na razie jeszcze potrzebuję trochę więcej waszych głosów na rmfmax.pl, aby wydostać się z propozycji. Teraz duet, na który bardzo ładnie głosowaliście, to trzeba przyznać, bo z 27 awansował dziś na miejsce 9. Bob Sinclair i Kajsa, I Can't Wait.
1: Sponsorem programu Hobbent jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl

z lodówki. David Guetta w tym roku jest naprawdę bardzo aktywny muzycznie i wydaje numer za numerem tutaj w kolaboracji z DJ-em Alokiem. Oficjalny remix dla amerykańskiego reggae bandu Stick Figure. Ich Run Run Rival Angel Zebaumi dziś u nas na miejscu 8. A teraz coś dla fanów afrobeatów i to afrobeatów po polsku prosto z naszej hobbecowej poczekalni Vizon i Aiden Code z singlem Nie pierwszy raz w RMF Max.

0: Lumix wraca tu, gdzie jego miejsce, jego Selfaware ponownie w elicie. Wczoraj było 14, a dzisiaj awans na miejsce 7. No i myślę, że w tym tygodniu może być jeszcze wyżej, może nawet jedynka na liście Hot Bands. Pamiętajcie, że od poniedziałku do piątku po 20 odliczamy najlepsze oddechy hitów, na które głosujecie pod rmfmax.pl. A już za moment sprawdzimy miejsce 6. Kto na nim dziś wylądował, jeszcze nie zdradzam, ale jeśli chcecie się dowiedzieć, to nie odchodźcie za daleko.
1: Sponsorem programu Hot Bands jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ₩49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka, jedynie $8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
10: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: I po reklamie.

0: najlepsze wspomnienia.
1: Jak buszowanie po lesie.
2: Jak wygrała we flanki.
3: Tak brzmi lato.

Kiedyś był zawodowym surferem, a dzisiaj zawodowo robi bity. To DJ Fisher, jego nowy banger What a Life w RMF Max. Prywatnie Fisher jest wielkim entuzjastą luźnego, plażowego stylu życia. A na Ibizie, słuchajcie, zyskał przydomek pescado, czyli z hiszpańskiego ryba. No jak wiadomo, rybka lubi pływać. Kto wie, może już jutro wpłynie do naszego top 10. rmfmax.pl, tam możecie pomóc w tym Fisherowi. Wcześniej na miejscu szóstym mieliśmy jeszcze Jugela, jego Moving to the Sun, a teraz na piątym mamy... mega rockowy duet Roxy White. Chciałam ciebie więcej. Max.

Słońce, plaża i house music na najwyższym światowym poziomie. Sony Fodera prezentuje świeżutkie Let Me Be In Your Arms w RMF Max. Ja już dodałem do swojej wakacyjnej playlisty, a wy? Co prawda urlop mam dopiero pod koniec sierpnia, ale muzycznie jestem już gotowy i jestem już na plaży. Kawałek, który otwiera pierwszą trójkę, również się na niej znajduje. Wczoraj na 9, a dzisiaj już stoją na podium listy Hot Bands. Ale Farben i Irene Miller, Body Talk.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Na swoim koncie mają już globalne hity z takimi artystami jak m.in. Zara Larsson, Sean Paul czy Jazz Glynn. To ekipa Clean Bandit w RMF Max, która tym razem połączyła siły z irlandzką piosenkarką i raperką Big Peak. Fajna ksywa, co nie? No i też bardzo fajny kawałek swoją drogą, I Don't Wanna Hurt You, to kolejna z propozycji do naszej listy Hop Bands. Znajdziecie ją oczywiście na rmfmax.pl. A w głównym zestawieniu, na trzecim dzisiaj, Aleph Arben i René Miller, Body Talk. Dwójka to singiel Chce Więcej, Fukaja i Liwki w ramach projektu Enklawa. A na miejsce pierwsze wracają ci, którym zeszło aż 12 lat, żeby skończyć ten numer. Repeat It, Martin Garrix i Ed Sheeran zebrali dzisiaj najwięcej waszych głosów na Hop. One. Numer jeden.

0: Edek i Marcin dzisiaj bezapelacyjnie najlepsi. Ich Repeat It wróciło na szczyt listy Hot Bands. No to skoro już wszystko jasne, to teraz pora na imprezę. Środowe Max Party startuje już za moment, więc nigdzie się nie przełączajcie. A teraz sprawdzimy jeszcze, gdzie w tym tygodniu szykują się jakieś fajne balety na mieście.
1: To lato już jest na maksa, bo gramy piękne koncerty i oczywiście wcześniej na nie mocno zapraszamy, a później widzimy się na przykład na plaży w Gogolinie. Tak jest, do Gogolina trzeba przybyć. Wziąć ze sobą może i Karolinkę i po prostu dobrze się zabawić. Lato na maksa w Gogolinie w następnym tygodniu. W piątek i w sobotę gramy dla was Lato na maksa na naszej scenie. W piątek i w sobotę wasi ulubieni artyści, którzy pojawiają się ze swoimi numerami, a z drugiej strony DJ-ka Ola także zagrawam najfajniejsze przeboje, które gramy w radio w różnego rodzaju remiksach. Gogolin następny weekend, Trzech Króli, Oskar Cymbs, Grześ Łukerzy i Fausti, a kolejna destynacja Lata na Maxa to Łódź, Ogrodzieniec i Krasny Staw, a więcej o naszych koncertach na rmfmax.pl. Lato na Maxa 2026. Wybieramy się także do Przytkowic, wybieramy się do Strefy 57 i to wybieramy się 18 lipca.

0: Instytut Elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Ale ten dzień leci! Ha, jak na rollercoasterze! Dlatego mówimy stop!
3: I o czym teraz myślisz?
1: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
6: No szarp te palme i będziesz mieć kokosy.
7: Super! Ekstra! Wygrywasz 1000 złotych!
8: Ale fajnie, bardzo się cieszę.
9: Kasa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody.
10: SMS o treści MAX na numer 7327.
11: Koszt 3,69.
12: Lub wejdź online na rmfmax.pl.
13: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
16: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
17: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
16: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
17: Uff, jest dla mnie ratunek.
16: Tak.
17: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
18: Zdrowit.
16: I po reklamie.

0: dzień pełen słońca.
1: Jak impreza na plaży.
2: Jak noc w namiocie.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
5: Lato na maksa!
6: To mistrzowski flash sportowy RMF Max, Krzysiek Chwaliński, zapraszam. Pierwszy mecz 1/4 finału mundialu już jutro, Maroko zmierzy się z Francją.
7: To jeden z najciekawszych pojedynków ćwierćfinału, no i powtórka z półfinału sprzed 4 lat. Wtedy górą byli Francuzi, którzy także teraz są faworytami.
6: Podkreśla Wojciech Marczyk, już wiemy, że arbitrem w tym spotkaniu będzie Argentyńczyk Facundo Tello. W piątek Hiszpania zagra z Belgią, w sobotę Norwegia z Anglią, a w nocy z soboty na niedzielę mecz Argentyna-Szwajcaria. Tymczasem trener reprezentacji Chorwacji Zlatko Dalić ogłosił, że nie będzie już prowadził kadry. Chorwacja odpadła w 1/16 mundialu po porażce z Portugalią. Dalić prowadził reprezentację Chorwacji od 2017 roku. Zdobył z nią srebrny i brązowy medal Mistrzostw Świata. Jutro w japońskiej Osace polskie siatkarki zagrają kolejny mecz Ligi Narodów. Biało-czerwone, które grają o awans do turnieju finałowego, zmierzą się z reprezentantkami Stanów Zjednoczonych.

to teleportujemy się na Ibizę. Jaden Boysen i David Guetta zabrali nas na najbardziej imprezową wyspę na świecie w RMF Max. Ich Let's Go zamyka nasz pierwszy środowy set. No jak mówią, środa minie, tydzień zginie. Kolejny wakacyjny weekend już na horyzoncie, a my zrobimy przed nim naprawdę solidną rozgrzewkę. To jest Max Party, Piotrek Świderski na majku, a ze mną już DJ Sopran z Adykami. Do północy polecamy się z najlepiej zmiksowanym wieczorem pełnym hitów. Teraz nowość od Switch Disco, a za chwilę między innymi wkręcamy sezon Dawida Podsiadły.

0: Base of LA Now, ekipa Rudimental w RMF Max. Już 24 lipca zagrają DJ set na Łódź Summer Festival. Oprócz nich na tym wydarzeniu również m.in. Sean Paul, Timbaland, Mata czy BDOS 2115. No i najlepsze jest to, że wejście jest tam za free. Z kolei w ten weekend na Błoniach Łódzkich odbędzie się Audio River Festival, czyli coś dla miłośników muzyki elektronicznej. Headlinerami będą Marlon Hofstadt, The Prodigy oraz Disclosure. Tutaj już co prawda impreza biletowana, ale myślę, że również warto się wybrać. Warto też zostać z RMF Max tego wieczoru, bo za chwilę odpalamy kolejny set Max Party, a w nim czeka już Cyril, czy m.in. Andy Dust z Harrisem.
1: Reklama.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. No szarp te palmy i będziesz mieć kokosy.
6: Super!

0: koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
8: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: I po reklamie.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

To i pierwsza oficjalna współpraca i miejmy nadzieję, że nie ostatnia. Andy Dusty Harris z rewelacyjną Zokarią przed momentem w RMF Max. No, Polacy też potrafią, jak słychać, zrobić międzynarodowy hit. Choć dla Andy'ego Dusta to nie pierwszy raz, kiedy jego produkcje wykręcają niesamowite liczby i wychodzą poza granice naszego kraju. Wcześniej jako projekt Wamero też radził sobie całkiem nieźle. 4 platyny w Polsce oraz złote płyty w Niemczech, Norwegii i Holandii. Takimi wyróżnieniami może pochwalić się jego singiel Rise Up. A teraz w Maxie zagra wokalistka, która pewnie nawet nie liczy, ile złotych, platynowych czy diamentowych płyt już dostała w swojej karierze. Ina z nowym singlem Morenito.

Pierwszym instrumentem, jaki dostał od rodziców, był bębenek dżembe, gdy miał zaledwie 5 lat. No i dzięki temu 12 lat później zaczął wrzucać do sieci swoje pierwsze remiksy. To Kungs, DJ i producent z południa Francji, o którym właśnie po tym hicie zrobiło się naprawdę głośno. Jego This Girl zamyka kolejny wakacyjny set w Max Party. A teraz w RMF Max równie uzdolniony muzycznie polski producent Trips, a razem z nim czeski wokalista Mikolas. Polecam teraz wam ich Hard to be Humble. Jest potężna moc.

0: protechy rządzą w to lato. Sorry Papi to Topic i Becky G w RMF Max. Dziś co prawda wylecieli poza najlepszą dziesiątkę na liście Hot Bands, ale wczoraj na przykład mieli miejsce ósme. Może jutro wrócą do elity. Głosować na nich możecie na rmfmax.pl. Zostańcie koniecznie z Maxem, bo za chwilę wracamy do miksowania. DJ Sopran już szykuje kolejne imprezowe bity, a teraz ponownie sprawdzimy, gdzie można wyjść, żeby nie zamulać na chacie w tym tygodniu.
1: Tour de Club, wersja środowa, zbliża nam się weekenda. Środa to taka mała sobota, więc warto by było sobie zaplanować może 10, 11 i 12 lipca. Najbliższy weekend będziecie w Łodzi, bo tutaj pojawia się Audio River. 20 lat of the River i naprawdę dobry line-up. Piątek, sobota i niedziela będzie tańczone, będzie wariowane, ale wcześniej przecież można pojawić się na Rapstacji i spotkać Busta Rhymes, ale tutaj trzeba pojawić się w Sławie. Sława po raz kolejny zachwyca i tak naprawdę zachwyca po raz 10. Tutaj także jubileuszowa edycja wyjątkowej Rapstacji, na której pojawi się między innymi Busta Rhymes, Problem, Chivaska z Bałagana albo Malik Montana. My oczywiście z naszą stacją będziemy wybywać także do strefy 57, do Przytkowic. Strefa 57 to także doskonałe koncerty i to nie tylko rapowe koncerty, bo oczywiście spotkacie nie tylko Sobla, ale i bardziej rockowy temat. Kolejny wykon 18 lipca. Rojak, Kuban, Nosowska, Igo i Cortez, a później 1 sierpnia Rów Babicze, Reto Avi, Sentinoka z Bałagana i Cielok będzie rapowane i my też tam będziemy. Zaglądajcie na social media.
2: Reklama. Ale duża.
3: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp. Aż 70 cali. Kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: I po reklamie.

Rehab i Michael Schulte ze swoim muzycznym wodospadem Waterfalls, tutaj w delikatnym podkręceniu DJ-a Jeffa. I tak właśnie witamy się ponownie w RMF Max. Piotrek Świderski i DJ Sopran. Po 22 jesteśmy również z wami i dalej robimy wam Max Party. Z pozdrowieniami dla tych, co na urlopach, na wakacjach. Możecie nagrać nam jakąś głosówkę, urlopówkę na naszego maxowego messengera na fejsie. Gdzie jesteście i co tam działacie? A my tymczasem gramy dalej. Robin Schulz i Barbs ze swoim najnowszym Better Times już rozkręcają się w waszych głośnikach.

Sour i największy obecny hicior Kajry w RMF Max. Nie wiem, czy wiecie, ale Karolina Kajra właśnie śpiewa w naszych radiowych dżinglach. To RMF Max, choć jeśli śledzicie ją w socialach, to pewnie już o tym wiedzieliście, bo jakiś czas temu nawet nagrała rolkę na ten temat. No to teraz, uwaga, wsłuchajcie się dobrze. Serio, to naprawdę ona. A teraz duet Dub Dogs, Fizzo i Zark. How does it feel?

Słuchajcie, ma dopiero 21 lat i już jest międzynarodową gwiazdą. Somber singlem 12 to 12 na antenie RMF Max właśnie. A wśród jego fanek jest nawet sama Taylor Swift. Taylor, która w ostatni weekend wyszła w końcu za mąż za Travisa Kelce. No, gruba była impreza w Nowym Jorku, w Madison Square Garden. No i na pewno jeszcze długo będzie się o niej mówić. A my w Max Party skupiamy się na muzie, nie będziemy plotkować i już kleimy z sopranem dla was kolejnego seta. Duet Another i 50 for Ultra w numerze Talk to You teraz, a za chwilę klasyk od Uniting Nation, Out of Touch.

Słuchajcie, już 2 lata zleciały od kiedy ich mega hicior Chyba, że z tobą ujrzał światło dzienne, ale jak słychać, modelki nie próżnują, działają i mają dla nas kolejnego letniaczka. Lubię cię jak lato, to wakacyjna propozycja od modelek w RMF Max. Za chwilę podtrzymamy ten letni vibe, bo pojawi się Karol G ze swoim Latino Siantes de Ubira Conocido, ale wcześniej jeszcze zagramy nówkę sztukę z propozycji listy Hot Bands od The Kid LAROI'a na ficie razem z nim Kelani. Może już od jutra będą w najlepszej dyszce. Posłuchajcie ich, Girls.

0: pamiętał na błysk. To Dawid Podsiadło w RMF Max. W takim klimacie już powoli dobijamy do 23, ale jeszcze przecież nie kończymy. Do północy trwa Max Party, czyli najlepiej zmiksowany wieczór w eterze. Piotr Świderski i DJ Sopran, zostańcie z nami. Zaraz do was wracamy z dobrym bitem, między innymi od Avicii'ego. RMF Max.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
2: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
3: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
2: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

0: bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: I po reklamie.

kończymy pierwszy set po 23 w RMF Max i przypominamy naszą dzisiejszą jedynkę na liście Hot Bands. Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeat It. Z tym numerem byli dzisiaj najlepsi. Czy jutro to powtórzą? Słuchajcie po 20, żeby się dowiedzieć i głosujcie na rmfmax.pl. No to witamy się ponownie, Piotrek Świderski i DJ Sopran. Odpalamy kolejny set w Max Party. Środowe wydanie Max Party i rozpoczną go Alesso z One Republic, którzy po 13 latach od hitowego If I Lose Myself mają dla nas coś nowego. In your eyes.

Black Eyed Peas w połowie czerwca grali w Warszawie. Pozdrowienia dla tych, co byli wtedy na stadionie Legii i widzieli ich na żywo w akcji. Let's Get It Started za nami w RMF Max. A za nami również wszystkie mecze 1/16 mundialu w Stanach, Meksyku i Kanadzie. No, gospodarze podpadali, mimo że Mr. Donald Trump robił wszystko, żeby jednak udało się przejść dalej Stanom. No to wiemy już, że w ćwierćfinałach jutro Francja zmierzy się z Maroko, w piątek Hiszpania zagra z Belgią, w sobotę Norwegia z Anglią, a w niedzielę broniąca tytuł Argentyna ze Szwajcarią. No i co, komu kibicujecie teraz? Dajcie znać SMS-owo pod 3001-3001, koszt jak za zwykły SMS, albo na naszym messengerku. Kaigo, jako że jest Norwegiem, na pewno kibicuje swoim. Jego Save My Love teraz w RMF Max.

miłości Sobel, kochasz w RMF Max. Sobla w tym sezonie również będzie można zobaczyć na scenie Strefy 57 w Przytkowicach koło Krakowa. Jego koncert dokładnie 29 sierpnia. A już za trochę ponad tydzień, w sobotę 18 lipca, zagrają tam Rojek, Kuban, Nosowska, Igo i Cortez. Bilety na ten festiwal rozdajemy wam w tym tygodniu w programie Lato na Maxa, więc jeśli chcielibyście je wyrwać, to słuchajcie jutro po 9 Ani Fiołasa.

Let's go, let's go, lecimy dalej z Max Warty, Dajdaj, Mundialowa Shakira z Burna Boyem kończą przedostatni set dzisiaj. Tak specjalnie z dedykacją dla wszystkich Elżbiet pod te trwające jeszcze imieniny. Najlepszego również dla wszystkich świętujących dzisiaj urodziny i rocznice. Dla was mamy z kolei teraz nowy singiel od Gipsa, który do współpracy zaprosił Kukona i Jonatana. Ty masz w RMF Max.

Miejscem ósmym dzisiejszego Hop Benza. Żegnamy się dzisiaj. David Guetta, Alok i ekipa Stick Figure, Run Run River, Angels About Me. Tak, zagraliśmy wam na koniec dzisiejszego środowego wydania Max Party. Piotrek Świderski plus DJ Sopran. Wrócimy do was jutro o tej samej porze po 21:00. A ja jeszcze o godzinie 20:00 odliczę dla was dziesiątkę najlepszych hitów na Maxa. Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć.

zostawia nas na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Warszawa, 8 sierpnia. Chyba pora już wyjeżdżę stąd. Obiecałem coś nie tylko sobie, ale też wam. Na pewno wygram, mamo, pokonałem zło. Każą płacić mi cło za mil i szóz. Nie zmieściły do walizki się nawracając z Tokio. Pieniądze mi nie dały nigdy szczęścia. Miałem na koncie 4 banie, gdy skakałem przez okno. Ksiądz mi mówił na spowiedzi, że to demon mój. Podpowiedział mi to i żebym już odstawił alkohol. Powiedział, synu, tylko w życiu miłość czuj. Skupię filozofię ciebie, ząb za ząb, oko za oko.